Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: SK2.
1: SK2.
2: Z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: klubu wolą. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Weronika Wawrzyk, piątek, piąteczek, piątunio. Rozpoczynamy tę najprzyjemniejszą część tygodnia. Niestety według prognoz weekend może być dość deszczowy. Dziś w Kielcach maksymalnie 16 stopni, w sobotę dość chłodno, bo zaledwie 11. Miejmy nadzieję, że jakoś uda się rozgonić jeszcze te deszczowe chmury. Niestety na pewno nie uda się rozgonić ruchu, który już coraz bardziej zwiększa się na kieleckich ulicach. Kolejne godziny przyniosą oblężenia.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Punktualnie 6 to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak. Dziś dzień żałoby w Kijowie. We wczorajszych zmasowanych rosyjskich atakach zginęło co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci. Rannych zostało 57 mieszkańców ukraińskiej stolicy, z czego 27 osób trafiło do szpitali.
4: Ona tak krzyczała. To krzyk ostatniej nadziei. Błagała prosto na dopomogę. My zaczęli rozgrzebać z верху вниз. У мене починається просто істерика, дуже сильна паніка, але я дальше відкопую, ми відкопуємо. Пали її по пояс, але далі змоги вже не було. Її придавило бетонною плітою.
3: Relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Mówił o tym, że krzyczała i że próbował w jakiś sposób jej pomóc. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po głosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Dzień dobry.
3: Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
5: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
3: Amerykańscy naukowcy opracowali materiał, który z pomocą światła pozwala pozyskiwać z powietrza wodę. Na razie to milimetrowy kawałek zbudowany z atomów metalu, który gdy poświeci się na niego ultrafioletem, zaczyna łapać wodę. Naukowcy przekonują, że to może być rewolucja, szczególnie w rejonach, gdzie wody brakuje.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
3: Finał turnieju w Rzymie jednak nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2, ale w decydującej partii popełniła kilka kosztownych błędów i Ukrainka wygrała 6-2. W finale Świtolina zagra z Coco Gauff. Wygrana Realu Madryt z niemającym już szans na utrzymanie Realem Oviedo. Królewscy wygrali 2-0 na Bernabeu, była jednak dosyć napięta atmosfera, kiedy na boisko wychodzi Kylian Mbappé, pojawiły się na przykład gwizdy.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Zaskoczył nas znowu znienacka. Jak to dobrze, że to jest znienacka. Piątek, witamy cię bardzo serdecznie. Dobrze, że jesteś, jak my cię lubimy, jak my cię kochamy, jak my cię szanujemy. I z takimi emocjami wchodzimy w ten dzień.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu S.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Nie, poza tym, że jest piątek, jest dużo jeszcze innych fajnych rzeczy.
1: Na przykład.
0: Dbajcie o rodziny dzisiaj, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.
1: Proszę bardzo. Jest dzisiaj Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.
0: To my świętujemy cały rok muzykę, plastykę. Czasami jak dzieciom trzeba coś dorysować.
1: Mhm.
0: Tak?
1: Zdarza się też na przykład, nie wiem, pawia można narysować na przykład jakiegoś pięknego, bo oni mają te kolorowe te ogony.
0: Nie zapominajka to kwiatek?
1: Tak.
0: Dzień niezapominajki jeszcze dzisiaj.
1: A, to taka, która jest cały czas pamiętliwa. To moja żona ma na drugiej niezapominajkę na przykład.
0: Tak?
1: Tak. Ona pamięta.
0: A nie pomyłka?
1: Nie. Akurat ja trafiłem dobrze. Moja jest niezapominajka.
0: Dobrze. Jest jeszcze pończoch, mówiliśmy już? Pończoch mielonowych.
1: Tak, to jest to.
0: To te takie, co maluchem się, co się ciągło malucha tym pończochom.
1: Miałem
0: tak?
1: kiedyś taką sytuację i pomogły.
0: Tak?
1: Pomogły. Kawałeczek przejechałem.
0: Ale to te niezniszczalne.
1: Niezniszczalne.
0: Dobrze. Jest Dzień Kangurowania, Święto Rolników, pozdrawiamy i Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. To my już dzisiaj po wszystkim. Nie wiedzieliśmy i nie świętowaliśmy.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, bo może jest ktoś, kto dojeżdża rowerem do pracy, to proszę dać znać. 726-826-826. Ale tak ogólnie to...
0: Czy ciągnęliście kiedyś pończochą nylonową malucha? Albo co innego robiliście pończochą? Może to. Może
1: no dobra,
0: to.
1: No i będzie to w takim razie. Może do pracy na przykład jedziecie. Wam się samochód zepsuł i trzeba będzie ten pasek klinowy zastąpić pończochą.
0: Albo...
1: Do czego mogą służyć te pończochy? Dajcie znać. No, szukam jakiegoś fajnego zastosowania.
0: Może ktoś napadł na bank i chce się skonfesjonalizować w Radio SK2.
1: A, i powiedzieć tak, rzeczywiście kupiłem wtedy ciemne, nie poznali mnie do dzisiaj, prawda?
0: Do dzisiaj, tak.
1: 726-826-826 albo Messenger. Szukamy dzisiaj zastosowania dla pończoch nylonowych.
2: SK2.
0: Stara też był ciągnęły.
1: A jak? Oczywiście, że tak.
0: Stara też był.
1: Oczywiście, że tak.
0: Bo młoda to nie. 12 po 6.
1: Ziemniaki można w nich nosić.

0: 19 minut po 6. Za dużo świąt podaliśmy, bo we wszystkim się interesujecie.
1: Nie, no bardzo dobrze, że ludzie dzwonią w różnych tematach. Przecież to jest, jesteśmy otwarci i na rajstopy jesteśmy otwarci, i na rowery jesteśmy otwarci.
0: I na Międzynarodowy Dzień Rodzin, no, i na Dzień Kangurowania.
1: Do nas możecie w śmiało jak w dym, możecie z każdym tematem do nas dzwonić.
0: Tutaj akurat na antenie pojawia się dzisiaj Paweł. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Paweł, który jakby świętuje dzień dojazdu rowerem do pracy, ale nie tylko dziś. Świętujesz jakby zawsze chyba, co?
2: Paweł powiedział... Tak, codziennie świętuję ten dzień.
1: Paweł zadzwonił, powiedział, że codziennie jeździ rowerem do pracy, w co ja nie wierzę.
0: Dlaczego nie wierzysz?
1: Bo to jest niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Nie, kiedyś próbowałem, nie udało się.
0: No ty nie.
1: Paweł, ile masz drogi do pracy, powiedz mi?
2: Dziennie mam do przejechania 10 km w jedną stronę, ale żeby było zabawniej i trochę wesło też w treningu, to jak się nie spieszę zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, to jadę dookoła i wtedy mam 20 km w jedną stronę.
0: Dookoła jedziesz do roboty i jesteś na czas.
2: I jestem na czas, bo wychodzę wcześniej, no, ale to jak gdyby nie stanowi problemu. Problemem było najpierw się przekonanie do roweru, żeby jeździć 365 dni w roku.
1: I co cię zmusiło do tego czynu?
2: Duży brzuch.
0: Widzisz? Naprawdę? Widzisz, ile... Poczekaj, bo rada teraz dla Jarzomka od Pawła. Pawełku, ile zrzuciłeś przez takie codzienne
1: a
0: dojazdy
1: wiesz,
0: do pracy?
1: A może przybrał?
0: Nie, powiedz.
2: No nie zrzuciłem właśnie. Za bardzo lubię jeść, ale gdybym nie jeździł rowerem, to już bym chyba miał brzuch na kolanie.
1: Ale nie, no Paweł, to jest... Znaczy ja ciebie rozumiem, bo gdybyś zrzucił ten brzuch, to by ci się nie chciało jeździć na rowerze. A tak to duży brzuch motywuje cię do tego,
0: ale
1: żeby
0: poczekaj,
1: jeździć na rowerze.
0: Paweł jeździ na rowerze, więc może sobie zjeść i ten brzuch nie przybywa go, rozumiesz? Bo Paweł lubi jeść. I dlatego jeździ na rowerze, żeby móc więcej zjeść, a brzuch nie rośnie.
1: A to gdzie tutaj jestem?
0: No, to jest dobre. Dobra, a ja mam jeszcze jedno pytanie, Paweł, bo dzisiaj też ten dzień tych nylonowych tych, pończoch, w pończochach czasem jeździsz jakiś?
2: Nie pojadę w pończoszy.
0: Naprawdę? Nawet jak jest zimno?
2: Nie, jak jest zimno, to mam komin.
1: A jakby ci się łańcuch zepsuł, to co, użyłbyś może pończochy nylonowej, żeby zamienić łańcuch na pończochę?
2: Nie próbowałem, ale ciężko jest zerwać łańcuch.
0: To w maluchu to działało.
1: To umawiamy się tak, Paweł. Umawiamy się tak. Ja się podkradnę, zepsuję ci łańcuch, ty rano zobaczysz jutro, czy że ten łańcuch jest zepsuty, założysz pończochę, zadzwonisz do nas, powiesz nam, czy to działa.
0: A potem oskarżysz Jarzomka o kradzież. No tak właśnie. Się umówmy.
1: Dobra. A mnie łatwo złapać, bo ja mam większy brzuch.
0: Paweł.
2: A propos pończochy, to tylko powiem, że miałem kiedyś przyjemność jechać maluchem ze stanem ratunkowym pod tytułem pończocha. I jeszcze pamiętam czasy, jak trzeba było go z kija odpalać, bo rozrusznik był na lince, która się zrywała.
0: Maluch to był uniwersalny samochód, ale dobrze, że teraz mamy rowery. Pawełku,
1: jak nie kijem go, to pończochą.
0: Wszystkiego dobrego, gadżety do ciebie wysyłamy, ściskamy szerokości, żeby tam te elektryki ci na drogę nie wyjeżdżały, bo to czasami jest zgubne. A my włączamy już sekretarkę.
1: Tak, 726-826-826. Tak? No i co? Czekamy na telefony kolejne. W sprawie pończoch, w sprawie rowerów, w sprawie tego,
0: rodzin,
1: co wam leży na sercu dzisiaj, prawda?
0: Tak, w sprawie kangurowania, może ktoś... Kto, co do kogo to dotknie?
1: Może ktoś chce się pochwalić jeszcze większym brzuchem. Messenger też do waszej dyspozycji.

0: Raj, raj, raj. Mamy 25 minut po 6.
1: Al-Hilal.
0: Al-Hilal?
1: Al-Hilal, to
0: jednak
1: może być nowy klub.
0: To, ale przesądzone?
1: Nie, nic nie jest przesądzone jeszcze. Jeszcze nic nie wiadomo, ale to może być nowy klub Roberta Lewandowskiego. Al-Hilal leży w Arabii Saudyjskiej, a wiadomo, że tam dużo
0: i
1: takich...
0: I to jest konkurent Al-Nasr, gdzie jest Cristiano.
1: Dlatego mówię, tam dużo emerytów jeździ na tego, tak jak do Dubaju i tak dalej, na wakacje do Ciechocinka, to się teraz piłkarze jeżdżą do Al-Hilal na przykład, na Bliski Wschód. I tak, Jan Tomaszewski, nasza legenda, mówi tak, Robert, idź do tej Arabii, tam dobrze grają.
0: No ale dobrze też płacą. Za 90 milionów euro za sezon, czegoś
1: no
0: tak.
1: No to jak dobrze płacą, to wstyd grać źle, prawda, za taką kwotę.
0: Jakby mi 90 milionów euro za sezon dali, to też bym dobrze grał.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacper Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
9: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Weronika Wawrzyk, coraz bliżej do godziny 7 na kieleckich termometrach w tej chwili 8 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 16 kresek. Według speców od pogody wiatr powieje dziś w porywach do 11 metrów na sekundę. Wieczór może przynieść opady deszczu, które niestety mogą utrzymać się przez cały weekend. Zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice. Tutaj ruch zaczyna się zagęszczać, zwłaszcza przy wlotach do miasta.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 6.30, News Eski 2, Jakub Krzyżak. Poważny pożar w Chruścinie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł w hali magazynowej. Wiadomo, że trzy osoby zatruły się dymem. Konieczna była ewakuacja hali. Na miejscu pracuje obecnie ponad 40 zastępów strażaków. Według służb działania mogą potrwać nawet kilka godzin. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę, po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl. Pogoda dziś i w weekend będzie bardzo dynamiczna.
14: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe, centrum, po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
13: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a za diesla 6,85. W porównaniu do wczoraj ceny benzyny się nie zmieniły, a olej napędowy potaniał o 7 groszy. Około południa poznamy ceny na weekend.

0: No a, że trzeba wstać, ale to na szczęście piątek, tak tylko przypominamy, 6:38 na zegarach w Radiu SK 2, dobrze po polsku, gramy tylko, tak będziemy grać, jak ktoś nas pierwszy raz włączył, to o nas zagranicznej muzy nie uświadczy, tylko nasza rodzima Polska podwórkowa.
1: I oczywiście nasi najlepsi słuchacze, którzy dzwonią do nas tłumnie, żeby nam wytłumaczyć, po co są pończochy nylonowe.
0: Patrycja z głosóweczką.
2: Ja ostatnio dla swojego syna robiłam ekologiczną zabawkę do szkoły. I wiecie z czego? Właśnie z pończoch i trocin. Pozdrawiam, Patrycja.
0: Pozdrawiamy cię czule, Patrycjo. No właśnie, do czego te pończochy nylonowe mogą jeszcze służyć? Są też telefony.
3: Jak można wykorzystać nylonowe rajstopy? No można tam na przykład wypełnić te rajstopy kawą, lawendą, ziołami i użyć jako naturalnego odświeżacza powietrza, nie wiem, w szafie, w samochodzie.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo.
1: Jakby moja żona zobaczyła, że noszę i wożę pończochy w samochodzie, to byś sobie sam prowadził ten program już teraz.
0: Naprawdę? No. Ale jakbyś sobie zawiesił taką pończoszkę przy lustereczku w samochodzie i tam lawendę dał i miętę i co tam jeszcze tak ładnie
1: pachnie.
0: No i
1: później będzie, a czyja to pończocha, a co ona tutaj robiła, a dlaczego taka? I widzisz, może by...
0: I wiesz, i powiem ci tak, będzie nie jej, będzie źle. Będzie jej, też źle.
4: SK2.
1: A ja ci powiem tak. Co prawda będzie może ładnie pachniało, ale smród zostanie. Na cały dzień.
0: Na całe życie?
1: Na całe życie. Wolę nie ryzykować.
0: Ladybug teraz. Za chwilę Daria Zawiało. Bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2. 20 minut do 7. Proszę bardzo, zbieramy się do robotki.

0: jestem od tylu lat w te zdjęcia, tak śpiewa Kasa. Niektórzy patrzą w niebo, czasami obserwują różne planety, albo i nie planety.
1: No bo to nie wiadomo, prawda?
0: Nie wiadomo, to jest już różnie. Słuchajcie, Pluton. Pluton to planeta czy nie planeta? Na ten czas?
1: Na ten czas nie planeta, a to dlatego, że w 2006 roku zostało mu to miano odebrane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Okazało się, że Pluton, którym ja się uczyłem w szkole, że to jest planeta Układu Słonecznego, w 2006 roku przestała być planetą Układu Słonecznego.
0: No, ale teraz są plany, żeby Pluton mógł odzyskać status planety. Takie głosy się pojawiają, żeby to cofnąć, tą decyzję sprzed dwóch dekad. Chce tego pan Jared Iskasman, czyli
1: no
0: obecny...
1: Jak ktoś ma tak na nazwisko, to musi coś wymyślić.
0: Iskasman.
1: No.
0: Icek.
1: No.
0: Czyli obecny administrator NASA.
1: No. I rozumiecie? Wiecie, o co tutaj chodzi?
0: No,
1: jak nie wiecie, to wam powiem. No chodzi o biznes, no.
0: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
1: Oczywiście, że tak. Atlasy do geografii trzeba będzie pisać na nowo, żeby później uczniowie mogli je kupić, żeby ktoś mógł zarobić, prawda? No to wszystko się kręci, no.
0: Tylko w sumie ta cała zamiana to jest taka, że po co kupować nowy atlas, jak można poszukać u rodziców na strychu, nie? SK2. I Jugosławia się tam znajdzie.
1: No, ale tam Jaruzelski był prezydentem.
0: O, Jaruzelski, ale Jaruzelskiego w atlasie do geografii nie ma. To bardziej w podręczniku do historii, wiesz?

0: Na razie też wiemy tylko my, ale o 7 dowiecie się też i wy, co przygotowaliśmy w nadchodzących newsach o 7, na które was serdecznie zapraszamy.
1: A w tych newsach będzie na przykład pipa, czyli gęś, o której nam powie nasz kolega, tak?
0: O pipie, tak z rana?
1: Tak, tak, powie nam, bo okazuje się, że jest, znaczy, że pipa odchodzi do lamusa. Zakopane będzie miało nową pamiątkę.
0: Nową pipę?
1: Tak.
0: A jaką? Nie, inaczej się będzie nazywał, już nie pipa.
1: Pewnie tak, nie wiem, zobaczymy. Jaka to będzie pamiątka, to wszystkiego się dowiedzie punktualnie o 7 w newsach. SK2

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: Oh.
0: A nawet kolacji na obiad.
1: Hmm.
0: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
3: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
2: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
3: Niemożliwe.
2: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
3: Sprawdźmy to.
2: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
4: Ja? Nie!
5: Jak to?
4: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Weronika Wawrzczyka, sprawdzamy co słychać na termometrach w Kielcach. W tej chwili 8 stopni, w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 16. Wiatr w porywach do 11 metrów na sekundę, po południu może troszkę popadać. Na kieleckich ulicach ruch z chwili na chwilę coraz większy, widać to już przy ulicy Krakowskiej, Łódzkiej 1 maja, ale również Żelaznej, Żytniej czy też Wapiennikowej i Wojska Polskiego.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 7, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak. 4 osoby w szpitalu, całonocna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie w powiecie górowskim. Ogień pojawił się po 22. Akcja gaśnicza jest trudna, bierze w niej udział 40 zastępów straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
10: Część hali już się spaliła, pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony. 4 osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.
9: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien ze względu na dym kierujący się w stronę zabudowań. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, zapewnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
9: Podobne zapewnienie płynie ze strony Kancelarii Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
12: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam by padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie czy ilości, żołnierzy US Army na terytorium Polski.
9: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5 000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Była gęś Pipa, kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje on na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
13: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
14: Tak. Widziałam na straganie.
13: Podoba się to?
14: Nie.
13: Nie. Ale regionalne ciekawe, trochę.
14: No tak, nie, no
15: regionalne, tak.
16: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
17: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
9: Oscypek o turystów walczy z magnesem. Sami na lodówki najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatr i Zakopanego.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Sport.
9: Kolejne sygnały o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Rozmowy na temat jego nowej umowy z klubem miały zostać wstrzymane. Nieoficjalnie polski napastnik najbliżej jest gry w Arabii Saudyjskiej. Kosmiczną ofertę miało mu złożyć Al Hilal. Lewy za sezon miałby w nim zarobić 90 milionów euro. W niedzielę ostatnia kolejka włoskiej Serie A. Podjęto decyzję, że wszystkie spotkania zostaną rozegrane o 12:00. Wśród nich derby Rzymu między Romą a Lazio. Wcześniej wcześniej planowano, by ten mecz odbył się w poniedziałek, bo w niedzielę dojdzie też do finału tenisowego turnieju ATP.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Oj, gdybym ja miał 90 milionów euro, to ja bym sobie kupił te
6: klapki
1: nowe bym sobie kupił na bazarze, majtki bym sobie kupił i coś na sobotę.

0: jest ich 20. Stoją sobie obok siebie i czekają, i czekają, i czekają na to, aż dacie im plusika albo minusika.
1: Gorąca polska 20, tak, czyli 20 ton lista, Eski 2.
0: Mamy najlepsze polskie hity, nie zawahamy się ich użyć, moi drodzy. Głosujemy, dlatego że coraz mniej czasu jest na to głosowanie. Dzisiaj o 18, kolejne notowanie naszej polskiej gorącej 20. Na razie Dawid Podsiadło nam tutaj króluje z sezonem swoim
1: prowadzi,
0: na miejscu pierwszym.
1: Prowadzi. Ciekawe, czy przez cały ten tydzień waszego głosowania tam Dawid kondycyjnie wytrzymał i ten maraton dalej na pierwszym miejscu ciągnie, czy to będzie gdzieś jakoś się pozamienia.
0: Bo na przykład Bledka już mu depcze po piętach numer 2 i trzecie to jest Męskie granie orkiestra.
1: A powiedz mi, na którym aktualnie miejscu jest, bo chciałbym zagrać Wiktora Waligurę i Dry Skula.
0: Proszę bardzo, Wiktor Waligura, no to powiem ci szczerze, tak jest po środeczku, czyli 10. miejsce.
1: Dobra, to ja teraz włączę, proszę.
2: O jakie bębny, o jak to zagra.
0: I poszedł przekaz podprogowy. A wy wchodzicie na sk2.pl i głosujecie dzisiaj po 18. kolejne notowanie gorącej polskiej 20.

0: coś, czego nam nie brakuje. Od Kai na antenie Radia SK2. 17 minut po siódmej!
1: Chociaż coraz mniej, moi drodzy. Dzisiaj rozmawiamy, jak to prawdziwi mężczyźni, o ponczochach.
0: Tak. Anetka ma głosóweczkę z Messengerem.
2: Hejka, witam was serdecznie. W moich ponczochach mój mąż, szanowni państwo, suszy schab. Doskonale wisi na strychu elegancko i jest potem doskonały do zjedzenia. Pozdrawiam, Aneta z Krakowa.
0: Pozdrawiamy Kraków! Zastanawiam się, czy zwędzenie na sucho w pończosze.
1: Czy to był wyrzut?
0: Schab to wiesz, no jaki wyrzut?
1: No.
0: To żaden wyrzut, ale dlaczego wyrzut?
1: No nie, no bo tak w moich pończochach mój mąż...
0: Dobry wędzarz i w pończochach żony przywędzi. Dobra, coś jeszcze w pończochach można, czy nie można? Halo?
3: No jak to stara zasada, orzechy się suszyło w pończochach.
0: Orzechy się suszyło.
1: Czyli tak, schab.
0: Orzechy.
1: Orzechy. Czyli jak was suszy, to jest wina pończoch.
4: SK2.
1: Proszę.

0: Skarpa.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
0: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
10: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
0: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Piątek, piąteczek, piątuniu. Na pewno wielu słuchaczy właśnie czekało na ten dzień i on nadszedł. Wiktor Jakmicik, witam Was i zapraszam. Na kielckich ulicach spory ruch, zwłaszcza w centrum na ulicy 1 Maja Sandomierskiej czy w okolicach Kadzielni. Oczywiście korków będzie przybywać. A jak sytuacja z pogodą w Kielcach? Dziś maksymalnie na termometrach nawet 17 stopni, ale niestety mimo wszystko czeka nas dość deszczowy i burzowy dzień.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest 7.30, News SK2, Jakub Krzyżak. Alarm w Finlandii i na Łotwie po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W Finlandii wstrzymano część ruchu lotniczego w rejonie Helsinek. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie. Na ten moment zagrożenie już minęło. Prawdopodobnie chodzi o ukraińskie drony. Wniosek o ekstradycję jest gotowy. Czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt Ziobry. Sąd termin posiedzenia wyznaczył na wrzesień, a przygotowanie wniosku o ekstradycję, jak stwierdził minister sprawiedliwości, ma wywrzeć presję na sąd, by przyspieszył swoje działania. Trwają zapisy na Poland Business Run, największą charytatywną sztafetę biznesową w kraju. Rywalizację zainauguruje impreza w Warszawie. Do tematu wrócimy jeszcze w kolejnych newsach.

0: To jest ten czas, ta chwila, na którą zazwyczaj czekacie. 7:38, podaję numer 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Zaczynamy i odbieramy telefony. 726-826-826. Dzwonicie, przedstawiacie się i mówicie, kogo pozdrawiacie.
0: Tak, trzy jakby kwestie są proste. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie.
1: I wszystko także na żywo, absolutnie live.
0: W tym momencie czekamy na wasze telefony. 726-826-826. Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przez telefon, nie przez radio się słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pozdrawiam mojego męża.
0: Tak. Jak ma na imię?
2: Mariusz.
0: Jak ty masz na imię?
2: Ja mam na imię Izabela.
0: Pozdrawiamy. Dziękujemy. Kolejny telefon, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Ja chcę pozdrowić całą Polskę i całe studio Radio SK2.
0: Dziękujemy i wzajemnie. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Dzień dobry, Krystus z tej strony. Chciałbym pozdrowić Anusię moją, którą bardzo kocham, i cały ZGN na Siemnickiej w Warszawie, w szczególności Karolinę Agnieszkę, no i Beatę na Sulejkowskiej. No i wszystkich was pozdrawiam.
0: Dziękujemy ślicznie.
4: Normalnie harem, normalnie zakładam.
0: Tak jest, cały czas do przodu. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię... O nie, ktoś się rozłączył. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przerywa. No.
1: To na pewno były pozdrowienia. Pięknie.
0: No koleżankę zrozumiałem. No tak, to dla koleżanki.
1: Serca
0: troszeczkę
1: poleciały.
0: Gdzieś tam w tunelu chyba traciliśmy zasięg. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Dzień dobry, Kasia z tej strony. Chciałam pozdrowić wszystkie swoje koleżanki z pracy, które oczywiście pewnie mnie nie słuchają, oraz moje kochane dzieci, które nie chcą być pozdrowione i które jadą do szkoły. Bardzo zadowolone z tego i was.
0: O, dobrze, że dzieci zadowolone, to najważniejsze. Pozdrawiamy, tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, PKP, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: Halo.
0: Słyszę twój oddech.
6: Halo,
0: jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: No i dobrze,
0: to następne. Halo, dzień dobry, tu PKP, kogo pozdrawiasz, jak masz na imię i kim ten ktoś jest dla ciebie?
7: Dzień dobry, Monika z Rzeszowa, pozdrawiam super prowadzących, super radia, życzę wszystkim miłego piątku, na razie.
0: Na razie, dziękujemy ślicznie. Ostatni telefon, umówmy się na ostatni telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Halo,
1: dobra, odbierz jeszcze jeden.
0: Dobra, to ostatni z pozdrowieniami, bo takie pustych to nie. No. Dzień dobry, jest tam ktoś?
8: Dzień dobry, żona Beata pozdrawia męża i syna Szymonka.
0: Pięknie.
1: Czyli no to poszły pozdrowienia od Beaty.
0: To pasuje do dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Rodzin, że tak wszyscy się czule pozdrawiają. Czekajcie, sygnał, bo to zakończamy.
1: I kolejny odjazd za tydzień.
9: SK2

0: Dobre gitary, tak, u nas takie dobre polskie gitary, biało-czerwone z tymi naciągniętymi, nastrojonymi dobrze strunami.
1: A gdy zabraknie, tak jak to śpiewał Szymon Wydra, to się robi problem, bo jak brakuje i nie ma, no to trzeba z czegoś rezygnować.
0: Dalszy los Turnieju Czterech Skoczni w dotychczasowej formie wisi na włosku. Co prawda mamy lato, ale już się zastanawiamy, jak to wszystko będzie. Tak grzmią niemieckie media o Turnieju Czterech Skoczni. Organizatorzy.
1: Przeczytaj to, no.
0: Organizatorzy noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen.
1: O, ładnie.
0: Po 22 latach biją pięścią w stół i wprost alarmują o deficytach na koncie.
1: No to jak im kasy brakuje, to ja mam propozycję. Trzeba zrobić jakiś skok. Eska.

0: Hej!
1: Hej, hej! Witamy się z wami raz jeszcze.
0: Siema.
1: Też grupą hej. 5 minut zostało do 8:00, gramy w Państwa Miasto oczywiście w piątek, także po...
0: Po ósmej,
1: to już powiedziałem. Ale żeby zgarnąć prezent marzeń wartości 500, chcielibyśmy was zachęcić do tego.
0: 7268 26 26 26 albo Messenger, tak się dzisiaj zgłaszamy, a zgłaszamy się to piątkowo może.
1: Jak najszybciej.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
3: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Spory ruch na kieleckich ulicach, ale muszę przyznać, że jeszcze tragedii nie ma. Oczywiście postoicie chwilę na ulicy Łódzkiej 1 Maja. Będzie się korkować centrum, ulica Sandomierska, okolice Kadzielni czy ulica Tarnowska. Tam właśnie też postoicie. I zerknę jeszcze na najnowsze mapy pogodowe dla Kielc i muszę powiedzieć, że temperatura dość przyjemna, do 17 stopni. Niestety opady deszczu i burze są dziś możliwe, burze raczej po południu. Ciśnienie mamy w normie.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Minęła ósma, to są newsy z KIT2. Jakub Krzyżak. W Kijowie zakończyły się prace poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała ponad dobę. Był to największy atak na ukraińską stolicę. Z nami na łączach jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
15: Witam, dzień dobry.
14: Kijów dziś w żałobie. Powiedz, jak wygląda ten najnowszy bilans ataków.
15: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Troje z nich to dzieci. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób, a pomocy psychologicznej potrzebowało prawie 400 cywilów. Obrona powietrzna, podsumowując atak, mówi o 56 rakietach oraz ponad 650 dronach wypuszczonych w ciągu minionej doby. Dzisiejszy poranek w stolicy Ukrainy zaczął się również z alarmu. Było to zagrożenie dronowe. Kijów, Ołech Biłecki.
14: Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci.
16: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
14: Zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że teraz będzie to standardem. To efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego cywilnego transkrypcję aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego w 2018 roku w Berlinie. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Trwają zapisy do 15. edycji Poland Business Run. Na rozkładzie najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków.
0: W 5-osobowej sztafecie biegną osoby zaprzyjaźnione z firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc, rehabilitację dla naszych podopiecznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
14: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: SK2 Sport.
14: Już jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice. Wygrana stołecznych drużyn w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. Dziki Warszawa wygrały na wyjeździe 107-92 z Treflem Sopot. Z kolei Legia rozbiła 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza. A dziś drugi mecz w parze Śląsk-Wrocław-Arka Gdynia.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Bieg wirtualny. Bardzo dobrze, że ktoś coś takiego stworzył, bo to jest idealne dla nas, Jarząbko.
18: Dokładnie. Sprawdzimy się w tym jak myszka do komputera.
17: Tak. Ważne, żeby mózgownica pracowała tak samo jak u kogoś, kto rzeczywiście fizycznie biega. Podobno, jak się patrzy na wysiłek fizyczny, to mózg tak samo pracuje.
18: Naprawdę?
17: Tak.
18: Musimy znaleźć kogoś, kto się w takim razie siłuje.
17: No. A my będziemy patrzeć.
18: Patrzeć, tak.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
18: Tylko u nas same lenie.
17: No to trzeba wybiec dalej, przed szereg. Ha,
18: właśnie, i w tym jest problem.
17: No wybiec.
18: Trzeba wybiec,
17: wybiec,
18: nie?
17: To no, już jest ten.
18: To już jest też problem.
17: Nawet jak to jest pierwsze piętro, to winda musi być.
18: No. Czyli głupi pozostaniemy do końca życia.
17: Ale bogaci w doświadczeniu.

0: taki cytat. Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka.
1: Mhm. Tak było.
0: No, podczas wizyty w Rumunii Karol Nawrocki wziął w opiekę niedźwiedzia i nawet nazwał go swoim pseudonimem artystycznym, czyli Batyr.
1: Tak. Ja tak się zastanawiam, jak czytam te informacje. Ciekawe, co na to Misiek, prawda, że się właśnie dowiedział, że ma nowego tatusia Karola.
0: No jak to co? Pewnie podziękował i dał snusa w krzaki.
2: SK2.
0: Jaki ojciec, taki syn.

0: Pytanie, które miasto wciąga Roxy Węgiel?
1: Albo które państwo?
0: Albo które państwo, też tak może być.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Bo są takie państwa, które są miastami, prawda?
0: Pytanie, czekaj, rzecz też wciąga, albo roślina, albo rzeka, jezioro i co tam jeszcze mamy ciekawego?
1: No, dużo, dużo rzeczy mamy dobrych.
0: Na pewno mamy prezent marzeń wartości 500, który do zgarnięcia w tej zabawie słyszę po drugiej stronie, albo od Oli, albo od Ani. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund na udzielanie odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. A kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker oznacza, że możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
1: Pozwól mi, drogi, że dzisiaj będę kręcił
0: za Olą. Naraz powiedziałyście jasne, czy usłyszałem jedno jasne, bo nie wiem.
5: Jasne.
0: A, no, naraz, dobra, się wydało. Ola zaczyna.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
1: Proszę.
0: Samo H. Litera H.
1: Oj, nie lubię.
0: Litera H.
1: Nie lubię.
0: Samo H, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Holandia.
1: Miasto.
5: Hel.
1: Znana postać.
5: Herkules.
1: Roślina.
5: Hiacynt.
1: Kolor.
5: Herbaciany.
1: Zawód.
5: Hydraulik.
1: Samochód.
5: Honda.
1: Imię.
5: Henryk.
1: Przedmiot.
5: Hak.
1: Rzeka.
5: Honolulu.
1: Honolulu.
0: Honolulu to rzeka?
1: No, zapiszę.
0: Ale nie, i tak już po czasie. Ale gwoli ścisłości sprawdźcie, żąbku, czy Honolulu to rzeka. I hiacynt jest przez samochód?
1: Czekaj, ja najpierw muszę zobaczyć, czy Hel to miasto.
0: A, Hel miasto.
1: Miasto, dobra.
0: Hiacynt przez samochód, dobrze. Wiesz, że w Helu się oświadczałem?
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: A nawet na Helu?
0: Nawet na Helu. Na cypelku, pozdrawiam żonę. Dobra, 9 punktów będzie w takim razie. Wow! Wow!
5: Super.
0: Wow! Wow! Wow,
1: czekaj, może Ole jeszcze na czymś złapie.
0: No to szukaj, złap. Ja policzyłem 9
1: no dobra,
0: i nie mam zastrzeżeń.
1: Nie, da rady. 9
0: nie mam zastrzeżeń w takim razie. Ania, słyszałaś? Jaka ci się zawodniczka trafiła? W prawo, w lewo kołem?
6: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Blisko od H, ale to nie H. Litera G. G. G jak góra. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Gruzja.
0: Miasto.
6: Gorzów.
0: Tytuł filmu.
6: Gdzie jest Nemo?
0: Imię.
6: Grzegorz.
0: Roślina.
6: Groch.
0: Potrawa.
6: Grochówka.
0: Zawód.
6: Górnik.
0: Samochód.
6: Golf.
0: Znana osoba.
6: Gorbaczow.
0: Gorba, no rzutem na taśmę tego Gorbaczowa mogę zaliczyć. Ale pytanie o Gorzów będzie teraz natomiast. Bo uwaga, Ania.
6: Gorzów Wielkopolski.
0: No właśnie. Poczekaj jeszcze. I najpierw zbudujmy napięcie, bo może doprowadzisz do dogrywki, bo łącznie uzbierałaś też 9 punktów. 9 odpowiedzi, ale czy wszystkie są poprawne, to właśnie będziemy sprawdzać miasto. Bo poza miastem nie mamy żadnych wątpliwości. Wszystko na G było ładnie, ale miasto, druga odpowiedź, powiedziałaś Gorzów, nie doprecyzowując. No. Czy jest miasto Gorzów?
1: Wiesz, Gorzów jest, ale to jest wieś. Natomiast miasto nazywa się Gorzów Wielkopolski. Albo Gorzów Śląski. To tak na przyszłość.
0: Na przyszłość trzeba podawać pełną nazwę miasta. Gorzów to wieś. Nie ma miasta o nazwie Gorzów. Jest Gorzów Wielkopolski na przykład. Więc, Aniu, drugiej odpowiedzi nie możemy zaliczyć. I w takim razie każdej kolejnej, bo na drugiej popełniałaś błąd i zaliczamy, punktujemy do pierwszego błędu. Czyli, Ania, będziesz miała punktów 1. Niestety, przykro mi bardzo, bo by była dogryweczka, jakby był ten Gorzów Wielkopolski, a Ola ma punktów 9 i prezent marzeń.
5: Super.
0: Do Ani nagrody pocieszenia. I tak to był wspaniały konkurs. Nie zapomnimy go nigdy.
1: Tak.
0: Aż do poniedziałku.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Okej, 25 minut po 8.
1: Birma jest takie miasto na B, państwo, miasto, miasto, państwo.
0: Mylicie się po konkursie.
1: W Birmie górnicy odkryli gigantyczny rubin o wadze 11 tysięcy karatów, czyli na nasze ponad 2 kg, tak mniej więcej. To jest drugi co do wielkości rubin znaleziony w tym kraju, a jego wartość szacuje się już teraz na ponad 3 miliony dolarów, wyobraźcie sobie.
0: Mój drogi, największy co do wielkości rubin to jest mojego dziadka na strychu. Waży jakieś 60 kg, czyli... No z 300 tysięcy karatów. Chwilę podziałał, później sam się zapalił, teraz ma wartość sentymentalną. SK2. Może się zakochać.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: I na początek info dla kierowców. Omijajcie ulicę Łódzką 1 maja, Jesionową oczywiście, Aleję Dziewięciu Wieków Kielc czy Sandomierską. Tam naprawdę nieźle nam się korkuje. Oczywiście ulica Żelazna również, czy chociażby Tarnowska, także cierpliwości. A dziś w Kielcach czeka nas cieplejszy dzień, bo maksymalnie do 17 stopni. Jednak przez cały dzień możemy się spodziewać przelotnego deszczu, a w godzinach popołudniowych nawet burz i dość mocnego wiatru.
17: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: 8.31, Newseski 2, Jakub Krzyżak. Jeszcze dziś posłowie zdecydują w sprawie kryptowalut. Do Sejmu trafiły 4 projekty w tej sprawie. Za projekt wiodący komisja uznała ten rządowy i odrzuciła zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Głosowania mają rozpocząć się o 9.00. Mieszkańcy odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz korzystania z wody obowiązuje do odwołania. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
20: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
19: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury z konkursu zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perry. Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela i DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.

0: Czujesz ten klimat? Masz jeszcze radio na, kasety. Wkładasz kasetę z Manamem i gra Kocham Cię, Kochanie Moje, i jedziesz na Mazury na przykład.
1: Z tym był problem. Bo trzeba było kasetę włożyć w dobrą stronę, bo jak w złą stronę włożyłeś,
0: to inny utwór poleciał.
1: To była, to strona B.
0: Disco Polo. Różnie bywało, w zależności od tego, jakie mieliście kasety. A propos przeszłości, kącik odkurzający. Odświeżamy newsy, które pojawiły się tego dnia w prasie, w mediach, może już w raczkującym internecie, ale niekoniecznie tego roku.
1: Gdybyśmy byli niewykształceni, powiedzielibyśmy, że cofamy się do tyłu.
0: Tak, tak, tak. Dobrze. To dzisiaj mamy 2006 rok. Jest taki nagłówek z 2006 roku, dokładnie z 15 maja. Biustonosze ze skarbówki. Mogę lecieć dalej?
1: Dobrze, leć.
0: Ekskluzywne koronkowe figi i staniki po atrakcyjnych cenach będą mogły nabyć w najbliższych dniach mieszkanki Tarnobrzega. Nie będzie to jednak żadna promocja salonu bieliźniarskiego, tylko jedna z licytacji zorganizowanych przez tutejszy urząd skarbowy. Zapowiadał 15 maja 2006 roku portal Super Nowości.
1: No to widać, że skarbówka zna się na bieliźnie jak mało kto. Jednemu sprzeda majtki, drugiego puści w skarpetkach.

0: Stanach i Krzysztof Zalewski w Radiu SK2. 10 minut zostało nam do 9.
1: Jest afera, słodka afera, co prawda, ale afera. Niemiecki sąd orzekł, że producent czekolady Milka wprowadza klientów w błąd.
0: Chodzi o zmniejszenie gramatury tabliczki Milka Alpenmilch ze 100 gramów do 90 gramów przy jednoczesnym zachowaniu niemal identycznego, niezmienionego opakowania.
1: No i sąd uznał, że zachowanie niemal identycznego, niezmienionego opakowania przy mniejszej zawartości mogło jednak wprowadzać klientów w błąd. No i naruszyło przepisy o uczciwej konkurencji, tak stwierdził sąd.
0: Ja myślę, że to wszystko wina świstaka. Nie tylko siedzi i zawija je w te sreberka, ale jeszcze skubany podjada.

0: No, może to tak przekornie zagraliśmy, żeby właśnie wyszło słońce i było, i trwało. 6 minut do 9 zostało. Dzisiaj o tych zastosowaniach pończoch, bo dzień pończoch nylonowych ciągnęło się przecież, jak nie miało się linki holowniczej, to malucha się pończochą nylonową
1: oczywiście
0: ciągnęło.
1: Oczywiście, że można było maluszka podpiąć.
0: Tak, ale do czegoś innego też się przydawało.
2: Odnośnie pończoch i malucha, to jeszcze miały inne zastosowanie, bo służyły jako pasek klinowy.
0: Pasek klinowy, linka holownicza, tyle tych zastosowań.
1: Ja wam mówię, że pończochy mają magiczną moc, a wy mi nie wierzycie. Zobaczcie, żaden mężczyzna, na przykład kobiecie w pończochach, nie powie, że pierogi są rozgotowane, prawda? Zje je, nawet gdyby ona zapomniała je ugotować.
3: SK2

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit, okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79, kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
20: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
21: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
25: Nam się jeszcze Kielce o tej porze i tak postoicie chwilę na ulicy 1 Maja w samym centrum na Sandomierskiej. Korkuje się ulica Tarnowska czy okolice Kadzielni, a głównie ulica Krakowska, także cierpliwości kierowcy i noga z gazu. A co będzie słychać dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Okazuje się, że może być niebezpiecznie. Po południu w Kielcach mogą się pojawić burze, które będą dość silne, a zwłaszcza silne będą porywy wiatru, także uważajmy dziś na siebie. Miejmy to na uwadze wchodząc.
24: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
26: Wybiła 9, a nawet zbliża się dopiero 9. News ESK 2. Jakub Krzyżak. W Sejmie właśnie startują głosowania. Posłowie zdecydują m.in. o 4 projektach w sprawie kryptoaktywów. Za wiodące uznano przepisy proponowane przez rząd. Przy Wiejskiej jest reporter ESK 2 Michał Rawa.
27: Tak jest, dzień dobry. Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
28: No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka
0: poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
27: Odrzucone zostały też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
0: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony.
27: W Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
26: Prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Sędzia sportowy jak funkcjonariusz publiczny. Pod koniec maja w życie wejdą nowe przepisy. Osoby prowadzące zawody sportowe będą podlegały podobnej ochronie prawnej jak ratownicy medyczni i nauczyciele. To zmiana w dobrą stronę, bo niestety obserwujemy patologiczne zachowania nawet na meczach drużyn dziecięcych, komentuje Michał Listkiewicz, były sędzia piłkarski i w przeszłości też prezes PZPN.
1: Agresja ze strony kibiców, rodziców bardzo często słowna, ale czasami przeradzająca się również fizyczną.
26: Listkiewicz dodaje, że na nowelizacji przepisów korzystają przede wszystkim sędziowie niższych lig, którzy często nie dostają za to nawet wynagrodzenia.
1: To jest poza najwyższymi ligami działalność praktycznie społeczna. Sędziowie nie zarabiają na tym, co najwyżej mają zwroty kosztów ponoszonych, jak transport, jak sprzęt, jak wyżywienie.
26: Za atak na funkcjonariusza publicznego grozi nawet do 15 lat więzienia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki. W finale pewnie pokonał Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium. Piątkowski w ubiegłym roku zdobył też brązowy medal Mistrzostw Świata.
2: K2 News, Kielce.
25: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Po południu w Świętokrzyskiem spodziewane są pierwsze tej wiosny tak gwałtowne burze. Największym zagrożeniem będzie wiatr, którego porywy mogą przekroczyć 100 km na godzinę. Przed Koroną Kielce najważniejszy mecz. Żółto-czerwoni podejmą Widzew Łódź, a zwycięstwo da utrzymanie w Ekstraklasie, mówi bramkarz Korony Ksawier Dziekoński.
3: Cały czas się mówi o tej skuteczności, tego nam brakuje i mam nadzieję, że mecz z Widzewem będzie po prostu takim momentem, gdzie to wszystko po prostu odpali. Jeśli będziemy myśleć o remisie z Widzewem, no to do niczego dobrego na pewno też nie dojdzie.
25: Początek meczu o 20:30.
4: Wiecie, że istnieje coś takiego, że w piątek zamiast o pracy myślimy już o weekendzie?
26: Ja cały czas myślę o weekendzie.
4: Nawet w poniedziałek.
26: Nawet w poniedziałek, dokładnie.
4: Ale są najlepsze polskie hity, które pomogą ten czas oczekiwania na weekend umilić. I ja wam takie będę grała. Kinga Baryga, witam serdecznie i zapraszam.

Sasza Strunin. To nic, kiedy płyną łzy. Tak wam gramy w Radio SK2, 19 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj piątek, 15 dzień maja. Ja wiem, że już wszyscy myślami jesteście przy grillu. Albo gdzieś na kanapie, albo na przykład w ogródku. No ale spokojnie. Jeszcze tylko, aby przetrwać kilka godzin i rozpoczynamy weekend. A jak się okazuje, już wam o tym wspominałam, badania pokazują, że w piątki ludzie częściej myślą o weekendzie niż o pracy. Jest to zrozumiałe w analizie produktywności. Brało udział ponad 70 tysięcy pracowników, no i okazało się, że piątek jest najmniej produktywnym dniem tygodnia. A jak wygląda to u was? Może wy już dzisiaj macie wolne, a może jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do zakończenia tej roboty, a może jednak tak wam jest dobrze w tej pracy, że wcale nie chcecie z niej wychodzić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity, bo one działają tak, że niezależnie od tego, gdzie jesteście, brzmią bardzo dobrze i poprawiają humor. SK2.

0: Będzie łatwiej. Kwiat jabłoni było minęło. Będzie łatwiej na pewno z najlepszymi polskimi hitami, bo niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam je gramy. Ale jak się okazuje, część z was nie w pracy, a na działce. Kasia napisała do nas na Messengerze Radia SK2, że ona pracuje. Odpoczywa, jest na działce, ale pracuje w ogrodzie. I to ją bardzo relaksuje, do tego oczywiście najlepsze polskie hity grają. Czy można było sobie wymarzyć lepszy piątek? Ależ oczywiście, że nie. Moi drodzy, czekam cały czas na wasze wiadomości, głosówki, co robicie, dajcie znać. Mam także gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład kubek Radia SK2. Kto chętny? Dajcie znać. A ja już za chwilę do was wracam razem z Wilkami i z snem o Warszawie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
9: E1 Go Kart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Go Kart.

0: montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
3: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper! Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155. I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Kombi, kochać cię za późno, tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 10 kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim te najlepsze polskie kawałki, to jeszcze najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie +1. Więcej na galeriaecho.pl.
10: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
9: I po reklamie.
11: Na kieleckich ulicach troszkę nam się rozluźniło, ale oczywiście są miejsca, w których jeszcze możecie chwilkę postać i tak jest na przykład na ulicy 1 Maja czy Alei 9 Wieków Kielce. Korkować się może również ulica Żytnia i Żelazna oraz okolice Kadzielni. A nad Kielcami trochę chmur i trochę słońca i tak będzie przez cały dzień. Temperatura maksymalnie do 17 stopni. Przelotne opady deszczu mogą się dziś pojawić i burze z dość silnym wiatrem.
12: Punktualnie 10, Niesuweski 2, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje dla kierowców. Zablokowana krajowa 11 w Wielkopolsce w miejscowości Elżbietów. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. 3 osoby zostały ranne. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do 12. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa pojawiła się już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje płynące z polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry i czeka jedynie na decyzję sądu dotyczącą aresztu byłego ministra. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Żurek zapowiedział też działania dyplomatyczne, m.in. rozmowy z władzami Węgier dotyczące dokumentów umożliwiających wyjazd Ziobry do USA. Tymczasem temat byłego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. W internecie nowe nagranie opublikował również Marcin Romanowski, ale nie podał, gdzie obecnie przebywa.
12: Obaj politycy są zamieszani w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie.
14: Wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Konieczny jest kontakt skóra do skóry.
12: Podkreśla profesor Iwona Sadowska-Krawczenko, pediatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Kangurowanie to niezwykłe doświadczenie, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
15: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, czułem jego, a on czuł moje bicie serca. On ten dotyk, ten zapach, tą skórę, te małe paluszki, ten oddech, nigdy się tego nie zapomni.
12: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
1: Polska 2 News, Kielce.
11: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. W piątkowe popołudnie w Świętokrzyskiem szykuje się dynamiczna pogoda. Główne zagrożenie czeka nas ze strony nagłych i bardzo silnych uderzeń wiatru. Wichura może łamać drzewa i uszkadzać dachy. Lokalnie powieje do ponad 100 km na godzinę. Targi pracy w galerii przy ulicy Warszawskiej. Już dziś spotkaj pracodawców i zobacz pokazy tresury psów policyjnych oraz musztry. Czekają oferty staży, szkoleń i wymarzona praca. Start o 11. W Kielcach otwarto czwarte w Polsce studio fotograficzne bez fotografa. Szczegóły znajdziecie na sk.pl.
0: 3 minuty, prawie po 10:00. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio.
12: Tak
0: ale
12: jest.
0: Są jeszcze tacy, którzy muszą pracować. Natomiast
12: na przykład my.
0: Tak, na przykład my i na przykład Michał Hanczak, który za chwilę do nas wpadnie i zrobi swój cykl 5 hitów na piątkę. To za chwilę, bo najpierw gramy. Najlepsze polskie hity. Broi, jeszcze będzie pięknie. To na dobry początek godziny 10:00. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
12: Polecam.

0: Kacperczyk, Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz przyszedł czas na cykl Michała Hanczaka, czyli 5 hitów na piątkę. A w tym cyklu dzisiaj o coverach, czyli polskich wersjach zagranicznych piosenek. Posłuchajcie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flint i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Przyznajcie, nóżka z samochodzi. Lanbery, co ja robię tu? Tak wam gramy 37 minut po godzinie 10. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Mamy dzisiaj piątek, a ja pytam was, co tam u was się dzieje, co robicie? I odezwał się nasz słuchacz. Halo, halo, drogi słuchaczu, kim jesteś?
1: Hejka, tu Grzegorz. Ja jeżdżę po Niemczech ciężarówką. A droga super mija, słuchając Radia SK2 z najlepszą polską muzyką. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, jak i całą ekipę Radia SK.
0: Dzięki Grzesiu za pozdrowienia, my również pozdrawiamy i życzymy szerokości na drodze. I obiecuję, że będziemy grali tak, żeby jechało się bardzo dobrze i przyjemnie. No i jaka tam pogoda w tych Niemczech? No bo może zimny łokieć już można tam wystawić.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w

0: otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta szklana, osada średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, osada średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ue.świętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20:00 w TVN.
10: I po reklamie.

0: SK2 Kielce.
1: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Metzner i Gotham. Ten numer bardzo przypadł wam do gustu. Zbliżamy się do godziny 11, po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Tilaf, ale będzie też Roxy i Faust.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
11: Ja? Nie.
10: Jak to?
11: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
18: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
19: I po reklamie.
20: Na ten moment
5: jutrach w Kielcach do 17 stopni maksymalnie, ale niestety możemy się spodziewać przelotnego deszczu przez cały dzień, a po południu burz z silnym wiatrem, nawet do 100 km na godzinę, także miejmy to na uwadze, może być dziś niebezpiecznie. Poza tym trochę chmur, trochę słońca, tak będzie przez cały dzień, ciśnienie mamy w normie, także nasze samopoczucie nie powinno być najgorsze, a na kieleckich ulicach raczej spokojnie i bez większych utrudnień.
18: Wybiła 11, czas na News Eski 2. Jakub Krzyżak z tej strony, zapraszam. Teraz znów wszystko w rękach prezydenta. Posłowie po raz trzeci zdecydowali, rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który śledził to głosowanie.
19: Tak jest, dzień dobry. Wcześniej na etapie prac w sejmowej komisji przyjęto tylko jedną prezydencką poprawkę. W głosowaniu nad całym projektem niespodzianek nie było. Zagłosowała cała rządowa koalicja, przeciw cała opozycja. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło jeszcze jeden projekt, zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
20: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
19: Sejm już po raz trzeci przyjął rządową ustawę o kryptoaktywach.
18: Przypomnijmy, poprzednie dwie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na moście świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
21: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem, początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
18: Uderzenie Ukrainy w głąb Rosji. Drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Trafiony został zakład przemysłowy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Wybuchł ogromny pożar. Moskwa w nocy zestrzeliła w sumie ponad 350 ukraińskich dronów. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
22: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie, w całej Polsce.
18: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
23: SK2 News, Kielce.
5: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Dramatyczny wypadek w Starachowicach. Dziś o poranku na terenie strefy ekonomicznej. Ciągnik siodłowy z naczepą najechał na kobietę.
24: 30-letni kierowca pojazdu MAN, wykonując manewr cofania, potrącił 49-letnią kobietę. Kobieta z obrażeniami ciała, nieprzytomna, została przetransportowana do szpitala.
5: Mówi Paweł Kusiak ze starachowickiej policji. Uwaga dziś na burze w Świętokrzyskiem. Mogą im towarzyszyć silne opady deszczu oraz wiatr.
25: 3 minuty po godzinie 11. Czy ty znasz to określenie zimnej Zośki?
18: Nie.
25: Nie znasz?
18: W sensie, że zimna Zośka, to
25: tak,
18: znam.
25: Zimna Zośka, nie, że kobieta zimna jest, tylko ciepła.
18: Coś z tym było chyba, nie?
25: Tak, to o to chodzi. Zaraz będziemy słuchaczom o tym opowiadać, ale najpierw gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Obudź się, tak wam gramy w Radiu SK2. Jeżeli ktoś potrzebuje pobudzenia, na przykład w pracy, to jest ten moment, żeby wybrać się na kawę. Bo kawa działa i pomaga, działa bardzo dobrze, żeby trochę nas pobudzić, ale wróćmy jeszcze do tematu zimnej Zośki. Dzisiaj 15 dzień maja, dzisiaj imieniny Zofii, a to nie tylko imieniny, ale także wiele ciekawych informacji, na przykład dla ogrodników, bo jak się okazuje, to właśnie do dzisiaj ogrodnicy, ale wszyscy, którzy też chcą robić coś na swoich działkach, powinni wstrzymywać się z sadzeniem roślin ciepłolubnych, czyli na przykład pomidorów, papryki, begonii czy frezji. No bo jeżeli wystawimy je zbyt wcześnie na działanie tych niskich temperatur, no to może to skutkować tym, że tych kwiatów później, czy też owoców z tych roślin nie zobaczymy. Więc do dzisiaj nie można było nic robić, ale już później można. Ale słuchajcie, okazuje się otóż, że to nie tylko dzień, ten 15 dzień maja, to nie tylko dzień ważny dla rolników i ogrodników, ale także są pewne ludowe przekazy i dawne tradycje, które mówią, że 15 maja nie powinniśmy podejmować ważnych decyzji finansowych, bo wierzono kiedyś, że pożyczanie pieniędzy w tym dniu przynosi pecha. No ale przypominam, że mamy 15, więc do kolejnej pensji zostało jeszcze trochę czasu, więc zapewne teraz nie mamy czego pożyczać. SK2

Vito Bambino, Zalia, Decyzja. Ten numer aktualnie na 6. miejscu w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale, moi drodzy, wy możecie spowodować, że ten numer będzie wyżej. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wyjdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie.

0: dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Na stanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
17: I po reklamie.

Celc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

0: Jak to dobrze brzmi. Krzysztof Kiliański i Kaja, prócz ciebie nic. Tak wam gramy w Radio SK2 chwilę przed godziną 12. Po 12 będzie m.in. Enej, ale będzie też Lemon. Warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
7: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155. I po reklamie.
13: Na kieleckich ulicach całkiem spokojnie, ale są miejsca, gdzie coś się dzieje. I to jest na przykład ulica Łódzka, Zagnańska. Korkować się delikatnie można. Może Aleja Dziewięciu Wieków, Kielc, okolice Wódeku czy Kadzielni, ale przypominam, że dzisiaj mamy piątek. Nad Kielcami niestety trochę się zachmurzyło i tak będzie już raczej do końca dzisiejszego dnia. Jeśli chodzi o opady deszczu, to one wciąż mogą się pojawić, a po południu mogą pojawić się niestety burze.
14: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy SK2. 5 mężczyzn zatrzymanych w sprawie pobicia w Warszawie 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
15: Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
14: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Pożar jest opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać do wieczora. To w Chrościnie koło Góry na Dolnym Śląsku. W nocy ogień pojawił się w zakładzie przetwórstwa mięsnego.
1: Pożar już można powiedzieć mamy opanowany. Cały czas trwa dogaszanie, są roty wprowadzone do wnętrza obiektu. Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową, która była oddzielną strefą jakby pożarową.
14: Informuje Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Przypomnijmy, że w akcji gaśniczej brał udział ponad 40 zastępów Straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski. 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Z tej okazji eksperci przypominają, że kontakt skóra do skóry tuż po porodzie niesie ogromne korzyści zarówno dla noworodka, jak i rodziców. Mówi Ola Piechota, położna ze Starochowickiego Szpitala.
16: To nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Najważniejsze są bliskość, ciepło i obecność rodzica. Medycyna potwierdza dziś to, co natura wiedziała od zawsze. Dotyk i bliskość mają ogromną moc terapeutyczną.
14: Według badań przeprowadzonych przez WHO, kangurowanie ma wartości terapeutyczne, obniża ryzyko śmierci na oddziałach neonatologicznych, redukuje też ryzyko poważnych infekcji i problemy z termoregulacją u dzieci.
12: K2 News, Kielce.
13: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. W Piekoszowie powstanie punkt informacji turystycznej. Samorząd otrzymał na to 3 300 000 zł z funduszy unijnych. Zmodernizowany zostanie też budynek Biblioteki Centrum Kultury.
17: Będziemy robić wystawę geologiczną,
13: mówi burmistrz Piekoszowa Teresa Jakubowska. Choroby neurodegeneracyjne to globalne wyzwanie, a kluczowym czynnikiem ryzyka jest wiek. Dlatego już jutro studenci farmacji zapraszają mieszkańców Kielce do galerii przy ulicy Warszawskiej w programie Darmowe badania profilaktyczne, analiza składu ciała i porady ekspertów.
18: 2,5 minuty po godzinie 12. Jeśli trochę osłabliście, nie macie energii, a jeszcze trzeba przeżyć kilka godzin w pracy, no to przychodzę do Was z pewną propozycją. Po pierwsze, to są najlepsze polskie hity, ale o tym to już wszyscy doskonale wiecie. A po drugie, wpadnie do nas Kamil Nosel, który lubi Was wkręcać. I będzie to robił już niedługo. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najpierw Enej, symetryczno-liryczna, na początek godziny 12.
12: SK2.
19: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Kombi. Już ci nie wybaczę, tak wam gramy 20 minut po godzinie 12, a już teraz maczymorda Marzena wkręca Ewę. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie maczymorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej? Dzwonię w sprawie podania. Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
3: Tak, to ja. Dzień dobry.
2: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
3: Bo wie pani, w czym jest problem? Budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda
2: robią.
3: Ja wiem.
2: I chcemy tak zrobić, już pani powiem.
3: Siedzą, ale poczeka pani chwilę. No. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
2: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. Mm-hmm. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
3: No rozumiem.
2: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. I dlatego jest ta siatka.
3: Okej, rozumiem.
2: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
3: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo na wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
2: No ale z grubsza, proszę pani, z grubsza.
3: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja jej ocucę, czy ja nie ocucę z tej siatki?
2: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
3: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
2: Siatkę pani dostarczy Adam.
4: Cześć Ewa, zostałaś wkręcona w radio SK.
3: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
1: Nosel wkręca.
5: SK2.

0: Szona i Zły. Tak wam gramy 21 minut przed godziną 13. Do tej 13 mamy jeszcze trochę czasu, więc najlepszych polskich hitów jeszcze trochę posłuchacie. Ale zanim to nastąpi, przed chwilą Kamil Nosel wkręcał Ewę, a ja przypominam, że jeżeli wy chcecie kogoś wkręcić, kogoś na przykład ze swojej rodziny albo kogoś ze swoich bliskich, to jest taka możliwość. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka konkursy, tam wypełniacie formularz i gotowe. Kto wie, może to właśnie do was zadzwoni z wkrętką Kamil Nosel?
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci co.

0: Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper! Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu, tak wam gramy w Radiu SK2. Swoją drogą mam nadzieję, że tego deszczu będzie bardzo mało w ten weekend w całej Polsce, bo patrząc na wasze plany weekendowe, no to przeważa tutaj grillowanie, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze. Na pewno dopiszą najlepsze polskie hity, bo takie po godzinie 13 będzie wam grał Rafał Adamczak. A ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie, to Kaufland Card Extra.
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Polska Akademia Nauk, partnerzy medialni Milmag, Zbiam, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live and Gun Magazine. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
7: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
8: I po reklamie.
9: Weronika Wawrzyk, 17 stopni to jest maksymalna temperatura, jaką w Kielcach dzisiaj odczujemy, chociaż ta odczuwalna, ta naprawdę odczuwalna jest jeszcze trochę niższa. Przez cały dzień mogą pojawiać się też przelotne opady deszczu. Kierowcom przypominam też o utrudnieniach, które czekają na Was na przykład w okolicy ulicy Łódzkiej, to w związku z budową S74. Tłoczno również w ścisłym centrum, momentami korkuje się Aleja 9 Wieków.
10: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę, w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej.
11: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
10: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie operacje. Teraz przed nim długa rehabilitacja. Kijów w żałobie. Wspomina 24 ofiary wczorajszego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. To ofiary z jednego bloku, który został trafiony przez rakietę i runął. Mieszkańcy przynoszą dziś na miejsce tragedii znicze i zabawki. Jak mówią, nadal nie mogą dojść do siebie po tragicznej nocy. Szkoda ludzi, którzy po prostu żyli. Ja ich nie znałam, chociaż mieszkałam obok. Przyszłam uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Dzieci, to dramat. Oni nic nikomu nie zrobili, po prostu żyli swoim życiem. A tu te najpiękniejsze lata im odebrano. Zniszczono wszystko. Na miejscu ataku kwiaty złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. W 10 regionach może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla centralnej i południowej Polski. Miejscami spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może przekraczać 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść też grad.
8: SK2 News, Kielce.
9: Weronika Wawrzyk, teraz przypominajka o tym, że coraz więcej atrakcji w regionie startuje. Na przykład w ten weekend oficjalne otwarcie Noe Parku, który znajdziecie w Skarżysku Kamiennej. Dajcie głośniej.
12: Największy na świecie dmuchany obiekt w kształcie arki. Pierwsza strefa woda, strefa powietrze, parki linowe, karuzele łańcuchowe, rollercoaster, kolejka mini zoo, piaskowe place zabaw, karuzele typu wenecka.
9: Zaprasza Hubert Olejarz, właściciel Noe Parku. Koniecznie bądźcie tam razem z nami. Naprawdę nie można przegapić tej miejscówki.
13: Są tacy, którzy w wojsku byli. Wspomnienia z wojska mają. Dla jednych to koledzy, dla innych piosenka godzina 5 minut 30, czyli popularna rezerwa. A jeszcze dla innych emigranci na falochronie. No i właśnie emigrantów na falochronie zagram na pewno w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, ale wcześniej Sanach i Kolońska i Szlugi. 3 minuty po godzinie 13, to jest piątek, 15 maja. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Jak tam Kasia z Jackiem tak zaśpiewają, to od razu jakoś tak lepiej na duszy i na sercu, prawda? Kwiat jabłoni, od nowa, w dziesiątce hitów jeden po drugim, w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz będzie Ryszard Rynkowski, Wypijmy za błędy, będzie Bledka, będzie Ewelina Flinta z Łukaszem Zaglebelnym, 21 po pierwszej, to na zegarkach, to ważne, bo jak ktoś odlicza czas do fajrantu, no to rzeczywiście każda minuta ma znaczenie. A wiecie, że dzisiaj mamy święto? Nowe święto w kalendarzu wojska dokładnie, bo 15 maja właśnie dzisiaj obchodzimy po raz pierwszy Dzień Rodziny Wojskowej. I to jest taka okazja, żeby, no to ważna sprawa, docenić tych, którzy na co dzień wspierają żołnierzy, ich najbliższych, którzy są w domach, którzy bardzo często czekają, którzy się niepokoją. To jest bardzo ważna rola, to jest bardzo też trudna rola, więc rzeczywiście piątka i dla wszystkich żołnierzy, ale przede wszystkim dla ich rodzin, że w tym wszystkim się świetnie odnajdują. A dzisiaj pikniki, dzisiaj spotkania, dzisiaj nawet niektórzy mogli z tego tytułu wyjść wcześniej do domu. I nawet z tej okazji powstała specjalna piosenka na melodię słynnej Belgijki, oczywiście ze specjalnie dopasowanymi słowami. Mam tutaj fragmencik, tak ona brzmi.

od razu jakoś tak nogi się wyrywają, prawda? No i bardzo dobrze, jeżeli to ma być dobry marszowy krok, to niech się wyrywają. To teraz Ryszard Rynkowski, 22 po pierwszej już na zegarkach, to jest SK2.

0: Jeżeli na pytanie, czego ci brak, odpowiadacie, że wolnego czasu, to mam nadzieję, że w ten weekend jednak trochę go mieć będziecie. Dla siebie, dla bliskich, dla rodziny. Urszula, Rysa na szkle, na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 najlepszych polskich, wiadomo. Zaraz będą Łzy i Narcyz. A jak to będzie z paliwem przez weekend? Od jutra do poniedziałku maksymalna cena 95 to 6,37 za litr. 98 6,93, a oleju napędowego 6,82. Kolejna aktualizacja cen w poniedziałek. Tak to dokładnie wygląda. No co? Trzeba być na weekend przygotowanym z każdej strony. Finansowo również. A wiadomo, że za darmo się jakoś tak nie zatankuje.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14:00 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
5: Echo. Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelacji. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: To nowość w Radiu SK2, najlepsze polskie hity gramy, a ten numer tak powoli, już do tego miana chyba zmierza. Wszystko jedno, wszystko źle. Taki tytuł ma ta piosenka, to Lor. To jest SK2, zaraz 14, po 14, po najświeższych newsach będzie kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, ale też skąd to się wzięło i tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się perfumy.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Weronika Wawrzyk. W całym regionie po południu możliwe są przelotne, bardziej lub mniej gwałtowne burze. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Na termometrach w Kielcach w tej chwili 16 stopni. W nocy temperatura spadnie do 8 kresek. Weekend raczej deszczowy. I sprawdzamy jeszcze, jakie czekają nas temperatury. Weekend niestety będzie dość chłodniejszy. W sobotę i w niedzielę 12 stopni. W poniedziałek 15. Dopiero od środy możliwe ocieplenie i dużo słońca.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Donald Tusk komentuje doniesienia medialne, a chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
19: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
9: I zapewnia, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA.
19: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
9: Według amerykańskich mediów decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, które ma ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ostrzeżenia dla 10 województw przed burzami. Mieszkańcy Małopolski otrzymali alerty RCB. Zmianę pogody odczują najbardziej mieszkańcy południowej i centralnej Polski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
20: Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Według IMGW w trakcie burz można spodziewać się intensywnych opadów. Lokalnie pojawi się także grad.
21: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
20: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski z apelem o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami, ponieważ miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
9: Mateuszu, dziękujemy. Resort Energii ogłosił maksymalne ceny paliw na najbliższe 3 dni. Od soboty do poniedziałku liter 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. To spadek w porównaniu do dziś o odpowiednio 2,3 grosze.
22: SK2 News, Kielce.
18: Weronika Wawrzyk, dzień dobry, weekend to czas na imprezę. Warto też skorzystać z imprezy w wodzie. Taką dziś proponują kieleckie baseny tropikalne. Będą DJ-e, będzie piana party, będą tancerki i naprawdę masa dobrej zabawy, nie może Was tam zabraknąć. A spragnionym muzycznych wrażeń na żywo przypominam, że już o 18:00 startuje wielki koncert Politechniki Świętokrzyskiej na kieleckiej kadzielni. Specjalnie dla Was zaśpiewają Kizo, Fagata, bracia Kacperczyk i Kac Bałagan, a wieczorem trzymamy kciuki za koronę.
0: A my już mamy 3 minuty po godzinie 14 i co, gotowi na kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich? No to bardzo proszę. Manam, Nie poganiaj mnie na otwarcie, potem Dawid Podsiadło, Maryla Rodowicz, Grzegorz Krzyży, zespół Hej. No i będzie jeszcze Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem Wam, skąd wzięły się perfumy. Rafał Adamczak, dzień dobry.
23: 10 hitów.
24: 10

0: Zawsze przy okazji tego numeru udaję, że gram na takim zwanym wymyślonym basie. Ale to jest dobry numer. Hej, Teksański, dobry. Świetny numer, kultowy dla niektórych, wspomnienie pięknej młodości, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: A skąd się wzięły perfumy, wiecie? Te są z nami od kilku tysięcy lat. Na początku wcale nie służyły do tego, żebyśmy to my, ludzie, pachnieli. Sama nazwa pochodzi z łaciny. Perfumum, czyli przez dym. Po pierwsze, zapachy powstawały podczas spalania żywic i ziół. W świątyniach starożytnego Egiptu pachnący dym miał uspokajać bogów i odstraszać złe moce. A później Egipcjanie zaczęli używać olejków do ciała i kąpieli. Podobno Kleopatra była tak zakochana w zapachach, że perfumowała nawet żagle swoich statków, żeby jej obecność było czuć, zanim dopłynie do portu. W starożytnym Rzymie perfumy były symbolem luksusu. Pachniały nie tylko ubrania i włosy, ale nawet sale bankietowe. Zwierzęta też pachniały. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dzięki Arabom, bo to oni udoskonalili destylację i stworzyli trwalsze zapachy na bazie alkoholu. Pierwsze, tak zwane nowoczesne perfumy, powstały w XIV wieku dla królowej Węgier. To była słynna woda węgierska z rozmarynem i alkoholem. A teraz ciekawostka z Polski, prosto z PRL-u. Wtedy prawdziwą legendą były perfumy, no jakie? Być może, oczywiście. Produkowała je Polena Uroda i praktycznie każda kobieta kojarzyła ten zapach. Dla wielu osób to był aromat wielkich wyjść, pierwszych randek, dancingów. Co ciekawe, dzisiaj stare buteleczki tych perfum są kolekcjonerskimi perełkami i potrafią kosztować więcej niż niejeden współczesny zapach. Czyli od świątynnego dymu do luksusowych flakonów. Historia perfum pachnie naprawdę długo.
1: Skąd to się wzięło?

0: prawda.
1: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. 24 minuty i będzie 15. No mniej więcej tak właśnie o tej porze albo za chwilę są domy, w których pojawią się pierwsze tarcia odnośnie planów na weekend, bo może jedna strona mieć w planie na przykład, nie wiem, wielkie porządki, ogród, dom, piwnica, garaż, no na pewno jest co robić, a druga może myśleć o tak zwanym ładowaniu akumulatorów i nic nie robieniu. I teraz trzeba to jakoś pogodzić, dojść do kompromisu, znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Kto ustąpi? Kto odpuści? I czy teraz będzie weekend pełen lenistwa, a kolejny weekend pełen porządków, czy może zupełnie odwrotnie? No nie wiem, kombinujcie tak, żeby tylko zgoda była. Zabrzmiałem jak wielki mędrzec, ale rzeczywiście chyba coś w tym jest, nie? Oskar Cyms, nie musisz się bać, w Radiu SK2, tak wam zagram już za chwilę. Pod, mam nadzieję, jak najlepsze wasze już prawie weekendowe nastroje.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
6: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
12: Ja? Nie.
11: Jak to?
12: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
13: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
14: To będzie ostatnia reklama.
0: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach.

0: bracia za szkłem. To jest Karwa, u nas najlepsze polskie hity i za chwilę 15. Punktualnie o 15 w najświeższych newsach sprawdzimy, co w kraju, co na świecie. Co na naszym podwórku też sprawdzimy. Spokojnie, spokojnie. Zaraz po newsach na otwarcie kolejnej godziny będzie Ira i dlaczego nic.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemet 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
26: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
29: Ruch na kieleckich ulicach zaczął się już zwiększać. Widać to w całym ścisłym centrum, przy Alei Dziewięciu Wieków Kielce, przy ulicy Żytniej, ale również dużo aut przejeżdża w tej chwili przez ulicę Krakowską, czy też przy ulicy Tarnowskiej, także sporo się dzieje. Zaglądamy jeszcze na termometry. Na nich w tej chwili w Kielcach 17 stopni. Cieplej już dziś nie będzie, możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Weekend niestety zapowiada się dość mocno deszczowo. Trzymajmy kciuki, żeby coś się zmieniło.
28: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym areszcie posła PiSu. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
1: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju zapowiadał, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Źródło salmonelli wciąż nie jest znane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Póki co nic z badań nie wynika, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
2: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej zjedzone albo wyrzucone.
0: Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte, musi przejść dezynfekcję. Placówka w Nowinach ma zostać wkrótce otwarta. Tam zakażonych salmonellą po majówce zostało 18 osób, 15 dzieci, dwójka nauczycieli i jeden rodzic. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
3: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
0: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu.
4: SK2 News, Kielce.
29: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Po południu w Świętokrzyskiem spodziewane są pierwsze tej wiosny tak gwałtowne burze. Największym zagrożeniem będzie wiatr, którego porywy mogą przekroczyć 100 km na godzinę. Już jutro w galerii przy ulicy Warszawskiej będzie można bezpłatnie zbadać cukier, ciśnienie i cholesterol. To w ramach finału akcji Skonsultuj się z farmaceutą.
5: Choroby neurodegeneracyjne. Zachorowalność na te choroby wzrasta drastycznie.
29: Mówi Jakub Dziczkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, oddział Kielce.
6: 2,5 minuty po godzinie 15. No to taki jest plan. Plan muzyczny. Ira, dlaczego nic? Potem Sylwia Grzeszczak, och jach, więc się trochę pozachwycamy, bo chyba pora na zachwyty dobra, jako że powoli kończymy robotę, zwijamy te żagle. Ja wiem, nie wszyscy, ale jednak. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: oczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tegoroczny hymn męskiego grania Igor Herbut z Alia Widowa Biną nareszcie w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 16 po trzecie, teraz o ptakach będzie. Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki latają, czy też nie. Tak jak emu pozostają na ziemi, albo pingwiny na przykład. Okazuje się, że o zdolności do lotu decyduje nie tyle zestaw genów, co, i teraz uwaga, będzie mądry cytat, precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zalotkowego, cokolwiek to znaczy. Ja tam bym na miejscu ptaków w kompleksy nie wpadał, że jak ptak, to od razu latać musi. No przecież są ptaki, które bez latania mają całkiem przyjemne życie. Przecież nie każdy facet z widłami to Neptun, jak mawiają. Sydney, Polak i PZ, otwieram wino, a później Beata, a później budka suflera w SC2.

0: A właśnie, właśnie, gramy najlepsze polskie hity. To jest SK2, Budka, Suflera i Twoje Radio za nami. Zaraz Jula, będzie Krzysztof Zalewski z Dawidem Porciadło i z Cortezem. Będzie Tadeusz Woźniak jeszcze. A teraz, jako że już zbliżamy się do 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SK2, Michał Przybyła.
1: Wstrzymany ruch pociągów na odcinku Robczyce-Dębica na Podkarpaciu to po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora, informuje PKP. 33-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak donoszą hiszpańskie media. Według nich Polak najprawdopodobniej pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii i przeniesie się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. W niedzielę pewna tytułobarca rozegra ostatnie spotkanie w La Lidze przeciwko Betisowi Sevilla. To może być ostatni mecz Lewego na Camp Nou.

0: Radio SK2, Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. Gramy najlepsze polskie hity. Układ akordów na gitarę w tym utworze jest dość prosty, co powoduje, że każdy, kto podejmował jakąkolwiek próbę, czy udaną, czy mniej udaną nauki gry na gitarze, na pewno z Zegarmistrzem Światła się osobiście spotkał, prawda? 18 minut pozostało, nie, no dobra, wróć. 17 minut pozostało do godziny 16. Za chwilę u nas Igo i Bruce, a wiadomo, że punktualnie o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podwórka.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
9: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
15: Echo. Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
14: I po reklamie.

0: bohaterowie mazurskiej majówki 2026 w Mikołajkach, która dopiero co za nami, jeszcze wspomnienia tejże są świeże. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK2. Zaraz 16 o 16 najświeższe newsy. Po 16 ja będę grał, a Jarząbek będzie miał dla was prawdę. Więc jeżeli chodzi o to, co zagram, to na pewno na otwarcie kolejnej godziny Baranowski, Czułe Miejsce, ale także formacja Nieżywych Schabów i Ich Lato oraz Wiktoria Kida i Naiwna Ja.
1: Reklama. Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
2: Echo. Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
3: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
4: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
3: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
4: Niemożliwe.
3: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
4: Sprawdźmy to.
3: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Weronika Wawrzyk, ciemne chmury nad Kielcami, na termometrach 16 stopni. Cieplej już dziś nie będzie. Uważajcie na siebie i nie oddalajcie się zbytnio od domu, ponieważ momentami mogą występować naprawdę gwałtowne burze. Na kieleckich ulicach ruch w tej chwili też jest zwiększony. Kierowcom na pewno przyda się trochę cierpliwości, zwłaszcza w ścisłym centrum, ale również przy rondzie w Cedzynie, przy ulicy Łódzkiej, Krakowskiej czy też 1 Maja.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od informacji z Dolnego Śląska. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim. Więcej o tym w informacjach za godzinę. Dwie osoby zostały porażone piorunem na Giewoncie w Tatrach. Na szczęście żyją, trwa akcja ratunkowa, donosi z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
9: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy metalowym krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników Topr.
8: Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 roku. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na szczycie Giewontu. Zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a rannych zostało 157 osób. Alerty z powodu burz obowiązują już w 13 województwach. To pas od Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego po Lubelskie, Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk. Nawałnicom będzie towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr i lokalnie także grad. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu. To po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Ropczyce-Dębica. Na miejscu pracują teraz służby. Składy jeżdżą po jednym torze w obu kierunkach i łapią już kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Chodzi o pociągi z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
10: Służby na miejscu działają. To będzie zależne od decyzji służb, decyzji prokuratora. Natomiast prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
8: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Szczegóły dotyczące opóźnień pociągów są dostępne na portalu pasażera. Wielka wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. 205 osób wraca do domów z obu stron frontu w ramach umowy między Kijowem i Moskwą. W sumie porozumienie dotyczy 1000 jeńców. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Załański, większość zwolnionych Ukraińców przebywa w niewoli od 2022 roku.
5: SK2 News, Kielce.
7: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Już dziś ostatni mecz sezonu na Exbut Arenie. Korona zagra z Widzewem Łódź mecz, który może zdecydować o utrzymaniu w Ekstraklasie. Początek o 20:30. Spotkanie z położnymi, psychologiem i anestezjologiem, a to w ramach programu Mama Care, który uruchomił szpital Świętego Aleksandra.
11: Żeby pacjentki, które chcą nas bliżej poznać, miały taką możliwość tutaj, od środka.
7: Wyjaśnia ginekolog Wojciech Chruściel ze Szpitala Kieleckiego. Więcej na sk.pl.
12: 3 minuty po godzinie 16. Czułe miejsce od Baranowskiego już za chwilę, potem Lato od formacji Nieżywych Schabów i Naiwna Ja, to od Wiktorii Kidy. No i Jarząbek, od niego będzie Prawda, a potem Stacja Warszawa od zespołu Lady Punk, czyli nieźle nam się ta godzina zapowiada. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: ci powie.
1: Coraz więcej dzieciaków jeździ dzisiaj na rowerach elektrycznych i trudno się dziwić. Dla młodych to jest frajda, dla rodziców czasem jedyny sposób, żeby wyciągnąć ich sprzed ekranu. Tyle, że nie każdy rower elektryczny jest w świetle prawa rowerem. Bo jeśli sprzęt ma za mocny silnik, jeździ szybciej niż 25 km na godzinę albo ma manetkę gazu i potrafi jechać bez pedałowania, to policja może uznać go za motorower, a wtedy zaczynają się schody, bo potrzebna jest rejestracja, tablica OC i prawo jazdy kategorii AM. Do tego dochodzą też przepisy dotyczące wieku. Dziecko poniżej 10 roku życia nie może samo jeździć po drogach publicznych. Starsze, od 10 wzwyż, potrzebuje już karty rowerowej albo prawa jazdy. No i od czerwca obowiązkowy jest też kask dla wszystkich poniżej 16 lat. Problem jednak w tym, że wielu rodziców kupuje tańsze modele z internetu, często sprowadzane spoza Unii, i później okazuje się, że zamiast rowerka dla dziecka mają w domu pełnoprawny motorower bez papierów dla tatusia, a mandat za coś takiego może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

0: To taki dobry hymn wejścia w weekend. Gotowi na wszystko. Ten tytuł ma znaczenie o tej porze w piątek. Phil i Lambery za nami. To jest kanał u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Various Manx, Mai. A na zegarkach już 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. W SC2 Michał Przybyła.
1: Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 50%. Jak wynika z danych ZUS-u, dziś w całym kraju aktywnych zawodowo jest prawie 880 tysięcy emerytów. Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Spółka spłaca, a stowarzyszenie się odwołało. Chodzi o Stal Gorzów, która ma do oddania miejską dotację. Łącznie to 1,5 miliona złotych. Magistrat rozłożył zobowiązania spółki na 60 równych rat. Do tej pory Stal spłaciła dwie. Co miesiąc to około 10 tysięcy złotych. Pierwszy z czworaczków z ZOO we Wrocławiu rusza do Lizbony. Narodziny tygrysów były światową sensacją. W naturze żyje ich tylko 400. Teraz pierwszy z rodzeństwa jedzie w świat.
2: Staramy się imitować tę sytuację w ogrodach, tak żeby w wieku około 2 lat młode mogły wyjechać do innych miejsc z szansą na założenie własnej rodziny.
1: Mówił Paweł Sroka z wrocławskiego ZOO.

0: Kiedyś auto z alufelgami było luksusem, dzisiaj już jest standardem, ale całowanie cały czas w kategoriach luksusów pozostaje zdecydowanie. Cookies i piersi, całuj mnie w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Piąteczek, weekend nam się rozkręca, zbliżamy się do takiego pięknego czasu, kiedy chyba większość z nas już skończy pracę. Ja wiem, że są tacy, którzy dzisiaj po południu, wieczorem będą pracować, w nocy będą pracować, przez cały weekend będą pracować. Wiem. W sumie to i my będziemy cały czas dla was grać najlepsze polskie hity. Natalia Zastępa już za chwilę w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama. Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki

0: Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155. Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na Twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
1: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
2: Ja? Nie!
1: Jak to?
2: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw. Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
5: To będzie ostatnia reklama.
0: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
6: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
0: I po reklamie.

0: To Wilki i Urkę w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Zaraz piątkowa godzina 17 i już jest jakieś takie poczucie luzu w narodzie, prawda? Że już weekendzik, że już piąteczek w tej swojej najlepszej fazie. No i ja teraz w tym najlepszym momencie przekazuję stery Łukaszowi Zdończykowi, który już będzie za mnie zaraz po godzinie 17. Łukasz też od 18 będzie wam grał najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.
1: Reklama. Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus 1. Więcej na galeriaecho.pl.
8: Echo. Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Weronika Wawrzyk, przed nami niestety bardzo deszczowy weekend. Na termometrach zarówno w sobotę i w niedzielę po 12 stopni. Dużo opadów deszczu, wiatr momentami też będzie odczuwalny. Słońca możemy spodziewać się dopiero w przyszłym tygodniu. Na kieleckich ulicach ruch dziś będzie zdecydowanie zwiększony, to w związku z meczem Korony, który rozpoczyna się o godzinie 20.30 oraz z Juwenaliami, które od 18.00 na Kadzielni.
18: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
20: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim.
21: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
20: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić na osiedlu przy lesie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez Zgromadzenie Sędziów. Dwoje członków zgłosił PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
0: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
20: Posłowie PiS-u zbojkotowali dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
17: Ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
20: Zaznacza poseł PiS-u Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Będziemy starali się odbudować relacje z naszą publicznością, deklaruje dotychczasowy zastępca, a obecnie nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie.
22: Będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
20: Zmiana jest konsekwencją zniszczeń po imprezie techno, która odbyła się na dziedzińcu pałacu.
23: SK2 News, Kielce.
24: Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Ponad 300 rekonstruktorów z Polski i zagranicy weźmie udział w wielkim widowisku Dwór w ogniu 1655. Więcej na sk.pl. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kangurowania. Ta metoda przytulania do skóry pomaga maluchom szybciej wracać do zdrowia, mówi Ola Piechota, położna ze Starachowickiego Szpitala.
25: Polega na bezpośrednim kontakcie skóra do skóry, kiedy noworodek leży na klatce piersiowej mamy lub taty.
24: Specjaliści podkreślają, że bliskość ma ogromne znaczenie już od pierwszych chwil życia.
26: Wiecie co? To chyba już, tak mi się wydaje, już prawie 3 minuty po godzinie 17, czyli to jest ten moment, o którym marzyliśmy od pierwszego budzika w poniedziałek. Jak to fajnie by było, gdyby był już piątek. No i jest, słuchajcie, weekend się zaczyna i zaczynamy go z najlepszymi polskimi hitami. Łukasz Zduńczyk, witajcie, do domu, po pracy jedzie z nami Baim.

wywodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: O, jak to bardzo dobrze czuć, że się weekend zaczyna już 19 po 17, a SK2 gra takie klasyki, to elektryczne gitary. A dzisiaj, słuchajcie, bardzo ważny dzień, prawdziwa legenda polskiej piłki nożnej, legenda mikrofonu, człowiek, którego zna każdy, obchodzi urodziny. Dariusz Szpakowski właśnie skończył 75 lat. To jest gość, którego zna cała Polska, wszystkie pokolenia, autor wielu kultowych tekstów, jak na przykład ten... Także panu Dariuszowi życzymy wszystkiego najlepszego i przede wszystkim podziwiamy. Słuchajcie, ten gość tyle meczów polskiej reprezentacji skomentował i wytrzymał to wszystko nerwowo.
1: SK2.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2 to najlepsze polskie hity, a pewna pani, pasażerka tanich linii lotniczych ostatnio miała gigantycznego farta, słuchajcie. Leciała sobie z Krakowa do Liverpoolu i na pokładzie samolotu kupiła zdrabkę, jak to czasami oferują w tanich liniach lotniczych, prawda? No i wygrała ponad 2 miliony złotych. No to linia lotnicza właśnie klientkę straciła, bo myślę, że po takiej wygranej ta pani będzie mogła sobie pozwolić na latanie samolotami, w których może nie będzie zdrapek, ale za to będzie troszkę więcej miejsca na nogi.
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowling! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
3: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
4: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: To nie może być przypadek.
10: Nie! To Kaufland Card Extra!
11: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. I po reklamie.

0: Daga Doda i zespół Virgin na antenie SK2. To są najlepsze polskie hity. Teraz starszym numerom dajemy chwilę odpocząć, bo naszą antenę przejmują nowości. Zapraszam Was na 66. notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie ze mną, bo będę miał koncertową niespodziankę. Powiem tylko tyle. To jest coś, co fanom rapu na pewno bardzo się spodoba.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna, Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
5: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
8: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
7: I po reklamie.
9: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy! Zderzenie czterech pojazdów na S7 w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą jechać objazdem. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Jedna osoba trafiła do szpitala na pokładzie śmigłowca, cztery pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach.
10: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi.
9: Relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru. Najbardziej poszkodowana osoba w chwili transportu do szpitala była już przytomna. Unijne miliardy z SAFE uwolnią środki dla służb. Szef MONU podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu.
11: Gorąca Polska 20.
12: Polska 20.
11: Radia SK2.
0: No i to jest bardzo dobry plan na początek weekendu. 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów, ale nie tylko. Dokładam jak zawsze też sporo nowości, których jeszcze nie słyszeliście. No i tym razem mam niespodziankę. Fani rapu na pewno się ucieszą. Uwaga, słuchajcie uważnie SK2 w najbliższych godzinach, bo będę miał dla was zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jak je zgarnąć, co i jak, to ja wam potem wszystko powiem. I dodam jeszcze jedno, będzie na bogato, bo tych biletów jest całkiem sporo.
11: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
0: Ale listę hitów SK2 tak na spokojnie zaczynamy, bo już można odetchnąć po całym tygodniu. Na miejscu 20. Igo, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: zawsze będzie.
1: Idole nastolatek kilka lat temu i myślę, że cały czas. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 rondzaj polskiej 20 w SC2, a ten gość się może stać idolem, albo już się stał. Jasiek Piwowarczyk, mam dla was nowość od tego gościa. Ten artysta w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, a karierę swoją zaczynał od szkoły muzycznej, czyli wykształcony muzycznie. Śpiewał w chórze, a teraz robi swoją muzę i coraz lepiej mu to wychodzi. Posłuchajmy jego nowości. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, już teraz w SC2.
2: Halo, halo,
1: czekaj. Chyba nie ten przycisk mi się kliknął, przepraszam.
3: Gorąca polska dwudziestka radia.
1: O, teraz się dobrze załadowało. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Premierowo gra na antenie Eski 2. Z tym numerem Jasiek wystąpi na konkursie premier na tegorocznym festiwalu w Opolu. Eska 2 też tam będzie. Nie

0: Po raz pierwszy solo, bez brata, bez kwiatu jabłoni. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK2, miejsce 17 gorącej polskiej 20. W zeszłym tygodniu Kasia Sienkiewicz była w naszym studiu, osobiście ten numer zagrała i zdradziła, że po raz pierwszy nagrywanie piosenek solo jest trochę jak granie w grę.
1: Ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić.
0: Jeśli chcecie, żeby Kasia Sienkiewicz weszła na wyższy level w liście hitów SK2, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A teraz nowa misja w karierze Maćka Skiby, bo po raz pierwszy nagrał numer w duecie. Maciek Skiba i Bledka to miejsce 16 gorącej polskiej 20 w SK2.

Graliśmy jego numery, zanim stał się popularny. Messner w Radiu SK2, miejsce 15 gorącej polskiej 20. A teraz odkrywamy kolejny młody talent. To Ola Kendra, śpiewa od 9 roku życia. Próbowała swoich sił m.in. w The Voice Kids, a teraz zaczyna podbijać polską scenę, bo właśnie dostała się do Opola. Wystąpi na tym kultowym festiwalu polskiej piosenki na koncercie debiuty właśnie z tym numerem, który już za chwilę zagram wam premierowo na antenie SK2 i wy będziecie mogli powiedzieć, że Ola Kendrę to wyznacie właśnie z Radia SK2. Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno. Niedługo w Opolu, a już teraz w propozycjach do gorącej polskiej 20 Radia SK2.

0: się właśnie robi hity. Tydzień temu w propozycjach, a już dzisiaj ląduje na miejscu 13 gorącej polskiej 20 mrozu w Radiu SK2. Teledysk do tego numeru nakręcił na Filipinach, czyli tam trochę popracował, trochę odpoczął. Fachowo to się chyba nazywa work-life balance. Zaraz do Was wracam po krótkiej przerwie. Na 12 czeka Vito Bambino i Zalia.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na Twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
4: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
5: Ja? Nie!
4: Jak to?
5: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
7: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
10: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
9: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
10: Niemożliwe.
9: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
10: Sprawdźmy to.
9: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.
11: I po reklamie.

0: nas mam już z kim.
1: Doda kończy tydzień z jedenastką. To jest gorąca polska dwudziestka w Radiu SK2. Doda jest jak Mata. Ona też zagra koncert na Stadionie Narodowym, tylko że Doda w przyszłym roku, a Mata dziś i jutro. A teraz czas na kolejną nowość. Lubimy wam odkrywać nową polską muzykę i teraz kolejny hit spod szyldu Babie Lato. W tym roku w składzie Natalia Grosiak z Micro Music, Bela Komoszyńska z Sorry Boys i Katia, młoda artystka. W takim składzie dziewczyny zagrają na festiwalu Letnie Brzmienia. Ta impreza w największych miastach w Polsce w lipcu, sierpniu i wrześniu. A już teraz dwa słońca premierowo w SC2.

0: To się staje coraz większym hitem. Dziewczyny pną się w górę i kończą tydzień na miejscu 9 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. To był zespół LOR, a ja mam dla was teraz coś wyjątkowego. Takie rzeczy tylko na antenie Radia SK2. Mam dla was zaproszenia. Aż 4 na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jeśli chcecie, przekonajcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście na ten koncert pójść. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Mogą być też SMS-y 726-826-826. Z kim i dlaczego poszlibyście na koncert Taco Hemingwaya jutro w Gdańsku? Zgłaszajcie się za darmochę, a ja po 19 wyślę bilety komuś z was.
1: Gorąca polska 20.
2: Lista hitów radia.
1: SK2. Reklama.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Wiktoria Kmiecik, cześć wam ponownie. Wracam do was z polecajkami fajnych miejsc i wydarzeń w naszej okolicy. I na początek juwenalia, które nieubłaganie zbliżają się do końca. Ale jeszcze czeka wisienka na torcie. Dziś koncert organizowany przez kielecką Polibudę. Na scenie amfiteatru Kadzielnia zagrają dla was Kizo, Fagata, Kacperczyk i Kaz Bałagan. Start imprezy o 18, czyli za chwilę jeszcze możecie zdążyć.

0: Tylko w Radiu SK2 na ostatnią chwilę możecie zgarnąć aż 4 bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Tych biletów nigdzie już nie ma, one są już niedostępne. Nie kupicie tych biletów, bo uwaga, 130 tysięcy biletów na całą trasę Taco Hemingwaya poszło w zaledwie kilka godzin, ale my te bilety na jutrzejszy koncert w Gdańsku dla Was mamy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726-826-826. Całą Waszą ekipę SK2 może wysłać na koncert Taco w Gdańsku. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: Ja wiem, że pogoda za oknami mało wakacyjna, ale my się już na lato nastawiamy. Bo na miejscu ósmym Bledka, Łukasz Zduńczyk, hej! Daleko

0: miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Maciek Musiałowski. Gramy wasze ulubione polskie hiciory i mamy dla was też koncertowe niespodzianki. Razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że jakieś tam plany wam się posypały. Co to miało być, panieński czy jak? O co chodzi? Opowiadaj.
1: Nie, miało być super.
0: O nie, halo Agnieszka, coś nam chyba... Agnieszka nam chyba uciekła. Słuchaj, strasznie słabo cię słyszę.
1: Halo, halo?
0: O, teraz troszkę lepiej. No to opowiadaj, co tam się wydarzyło u was.
1: No miało być super weselicho, wielkie i ekstra. Z kumpelkami z pracy miałyśmy świętować jedną z naszych koleżanek imprezkę, ale no niestety wkład się posypał i tego nie zrobimy.
0: Aha, czyli miała być imprezka, nie ma imprezki i przydałoby się jakoś nadrobić zaległości, tak?
1: Dokładnie.
0: Ale to uzbierasz mi ekipę ty plus trzy osoby?
1: Oczywiście, to nie jest problem.
0: Słuchaj, a lubicie słuchać rapu?
1: Oczywiście.
0: Oczywiście, no to głupie pytanie. Słuchaj, sprawa prosta. Agnieszka, cztery bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Prosisz, masz.
1: Dziękuję.
0: Ty to jesteś dobrą kumpelą z pracy, powiem ci.
1: Też tak myślę.
0: No to słuchaj, pozdrawiaj teraz swoje koleżanki, ogłaszaj im, że jutro idziecie się bawić.
1: Madzia, Gaba, Iza, Sandra. A, dobra, to Sandra pewnie lub bez Izy.
0: Pakujcie się, bo jutro idziecie się bawić. Dobrej zabawy, dziewczyny, wam życzę.
1: Dziękuję.
0: Trzymajcie się, hej. A już teraz może być taki przedsmak tej zabawy, bo już teraz na antenie SK2 Daria Zawiałow i Taco Hemingway, który jutro zagra w

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Piąteczka dla Roxy Węgiel. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK 2. A teraz odkrywamy kolejną nowość. Gość, który też tak jak Roxy wypływa na szerokie wody. To Maciek Skiba, który, przypomnę, ma już kawałek Chcę Ciebie Częściej, który podbił listy hitów w naszym kraju. Teraz wydaje kolejne single, ma duet z Bledką i wydał właśnie nowość, z którą dostał się na Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. To Maciek Skiba i Wołam. Już teraz gram premierowo na antenie Radia SK2. Ten kawałek pojawi się na konkursie Premier w Opolu. A już teraz wskakuję do propozycji do Gorącej Polskiej 20.

przełączamy się na tryb letni. Tak będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Tak ten numer brzmi na antenie Radia SK2, a tak ten kawałek brzmiał przy ognisku na Mazurach. A jeśli

Kuba i Kuba bawili się razem z nami i z naszymi słuchaczami na mazurskiej majówce Radia SK2. Polecam wam zajrzeć na naszego Instagrama, tam nagranie zobaczycie w całości i dużo innych ciekawych rolek. Powiem wam tyle, Kuba i Kuba są naprawdę bardzo zabawni, więc jeżeli teraz potrzebujecie czegoś na poprawę humoru po całym tygodniu, to polecam wam Instagrama Radia SK2, no i polecam gorącą polską 20, bo wchodzimy na podium. Na miejscu trzecim spadający ze szczytu Dawid Podsiadło. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Jest!

już niedługo ten i wiele innych hitów Dawida Podsiadło będzie można usłyszeć na żywo. I to w niesamowitych okolicznościach, bo na stadionie. Dawid Podsiadło i miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. W czerwcu Dawid rusza w stadionową trasę koncertową. Będzie stała obrotowa scena na stośrodku stadionu. 6 czerwca start na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a potem w planach m.in. PGE Narodowy w Warszawie i to dwa razy. A już teraz miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Wiktor Waligura, który na jesieni podobno wyda nową płytę.

0: Wiktor Waligura. To miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Eski 2. A teraz czas na wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Żeby zdetronizować Dawida Podsiadło, to naprawdę trzeba zrobić niezły hicior. To trzeba umieć, ale jak taka ekipa siada razem w studiu i tworzy wspólną piosenkę, no to musi być deklasacja konkurencji, krótko mówiąc. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w jednym hicie, czyli nowy hymn męskiego grania już teraz na antenie Radia SK2. Nareszcie na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2.
2: Ja się staram.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wiedzieliśmy to od samego początku, że ten numer będzie hitem. Nowy hymn męskiego grania, nareszcie. Na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki to wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia. Już niedługo tę ekipę, a także wielu innych artystów zobaczymy na żywo w największych miastach w Polsce. Start trasy męskiego grania 26 czerwca w Żywcu, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa na zakończenie 21 i 22 sierpnia. A czy wystąpią na szczycie gorącej polskiej dwudziestki? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

Kuba Mrozu i Faust. To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a już jutro wielki dzień dla polskiej siatkówki, słuchajcie. Dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, czyli najbardziej prestiżowych rozgrywek. PGE Projekt Warszawa zmierzy się z włoską Perugią, a Aluron CMC Warta Zawiercie z Ziratem Bankasi Ankara. I co ciekawe, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, także biało-czerwoni zdominowali światową siatkówkę. Gratuluję serdecznie i powstrzymam się od złośliwości w kierunku piłkarzy.

0: ona teraz szykuje formę. Nie na lato, tylko na przyszły rok. Daria Zawiałow w Radiu SK2 w przyszłym roku wyda płytę i ruszy w trasę koncertową, a na razie odpoczywa, podróżuje i pisze piosenki. A formę na weekend zapewni wam już teraz Antonina Van Dessel, bo ona teraz przejmuje stery i będzie wam grała najlepsze polskie hity na start weekendu.
1: Reklama.
2: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Wiktoria Kmicik, witajcie ponownie. Tym razem zaproszę was na zabawny spektakl. W najbliższą niedzielę o godzinie 17:00 Teatr Tete-a-Tete zagra dla was sztukę pod tytułem Teściowe wiecznie żywe. To komedia o relacjach rodzinnych, w której charyzmatyczne mamusie są jak ogień i woda. Czy uda im się znaleźć wspólny język? O tym przekonacie się sami. I na ten spektakl mamy dla was zaproszenia, także piszcie po nieśmiało na kielce@sk.pl.
6: No i mamy na zegarach godzinę 20 w piątek 15 maja i mam bardzo świetne informacje dla was. Słuchajcie, zaczynamy weekend, więc mamy z czego się cieszyć. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam już takie piątkowe dobry wieczór. A w tej godzinie naprawdę garść super hitów, więc koniecznie bądźcie z nami.

To wieczorową porą w piątek była grupa Kombi. Sen się spełni w Radiu SK2. Czy wiecie, że dzisiaj mamy zimną Zośkę? No i oprócz tego oczywiście dzisiaj wszystkie Zosie, Zofie, Zosieńki mają swoje imieniny, więc składamy wam, drogie Zofie, wszystkiego najlepszego od całej ekipy Radia SK2. No ale co to jest ta zimna Zośka właściwie? Poprzednie trzy dni to było trzech ogrodników, a dzisiaj grande finale, czyli zimna Zośka. I doczytałam, bo sama byłam ciekawa, cóż to takiego, co to za magiczna data. I słuchajcie, 15 maja to jest magiczna data, zimna Zośka, gdzie ostatni raz w maju mogą pojawić się podobno przymrozki. I nie powinno się przed tą datą sadzić roślin w ogrodzie takich delikatnych, chodzi tutaj o warzywa, takich jak ogórki, pomidory czy papryczka. I dopiero po 15 maja, kiedy już nie będzie przymrozków, można śmiało sadzić te warzywa w ogródku. No i ot cała filozofia. Także drodzy ogrodnicy, tacy, którzy tak niespecjalnie znają się jeszcze na ogrodnictwie, nie dziękujcie, tylko korzystajcie. 15 maja, absolutnie magiczna data w ogrodnictwie. A już teraz u nas muzycznie Sarsa, bronię się.

To była Sanach i Vito Bambino, ale jazz. No i ale jazz, bo w tym tygodniu wszyscy żyją Eurowizją 2026. I za nami dwa emocjonujące półfinały, podczas których wyłoniono po 10 finalistów. A w sobotnim, jutrzejszym finale Eurowizji 2026 usłyszymy łącznie 25 wykonawców, a wśród nich między innymi reprezentującą Polskę, naszą Alicję Szemplińską, która ma taki głos, że no naprawdę, kawał głosu. My już teraz trzymamy kciuki, żeby Alicja, no co, zajęła pierwsze miejsce. Finał już jutro i jutro już będziemy wszystko wiedzieć. A wy trzymajcie kciuki za Alicję.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: To była bardzo fajna Zofia Alaja, kupiłam bilet. Ja przeczytałam przed chwilą, że głaskanie psów dobrze robi na głowę. No i słuchajcie, doczytałam się, że nie tylko dlatego, że nas wycisza, uspokaja i budzi takie pozytywne emocje, jak głaszczemy sobie naszego pieseczka, tylko dodatkowo bardzo dobrze działa na korę przedczołową, czyli taką przednią część tutaj naszej głowy, której zawdzięczamy najbardziej zaawansowane umysłowe umiejętności i funkcje, które odróżniają nas od innych ssaków naczelnych. Tutaj cytowałam. Więc słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę to nie my dla psa, tylko pies dla nas. I jak macie takiego terapeutę w domu, no to już do dzieła głaskać, głaskać i jeszcze raz głaskać, bo oprócz takiego spokoju, no to jeszcze wasza kora przedczołowa zaczyna lepiej funkcjonować. No i to się nazywa prawdziwe szczęście.
1: SK2.

0: na zegarach, za moment godzina 21, a to był Happy Set Zanim Pójdę. Co po 21 w Radiu SK2? No oczywiście, dalej najlepsze polskie hity i na początek Big Day, Ania Karwan, Kamil Bednarek i Staw. Także koniecznie bądźcie z nami, bo po 21 u nas nadal będzie się muzycznie bardzo dobrze działo. Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Wiktoria Kmicik, witajcie ponownie. Mamy piątek, przyszła pora sprawdzić, co będzie się działo w kieleckich klubach. I na początek klub Maska. Tam juwenaliowe wykłady rapowe. Za dekami stanie DJ Soina, start imprezy już o 22. A co w kieleckim Ultrafiolecie? Tu impreza zaczyna się tak naprawdę za chwilę, bo oto o 21. To największy after maturalny w Kielcach, jak sami to nazwali. Za konsuletą stanie DJ Mataus i Santiago.
0: I mamy to na zegarach 21 w piątek, 15 maja. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina Van Dessel. I w tej godzinie, oprócz najlepszych polskich hitów, które oczywiście Wam SK2 gwarantuje, powiem Wam o nowej modzie na wesela. Więc koniecznie zostańcie i mówię Wam już takie piątkowe dobry wieczór.
3: Najlepsze polskie hity.
0: Dobry wieczór, bo za oknem ciemno, a teraz Big Day w dzień gorącego lata. Coś, co niedługo, już niedługo będziemy śpiewać, bo mam nadzieję, że będzie gorąco.

To był ostatni most od Lanberry. I miało być u nas o weselach i o nowej modzie na wesela. To będzie, dlatego że wygląda na to, że czasy wesel, takich na 3 dni i zaproszenia połowy powiatu, trochę się kończą. Wiki Gabor raczej nie planuje wielkiej ceremonii, jak mówi, a komentarz w sprawie dorzucił nawet Bogdan Trojanek, czyli dziadek jej ukochanego. Czyli mamy taką sytuację, w której młode pokolenie mówi, że woli bardziej kameralnie i spokojnie. I może to jest po prostu znak czasów, że zamiast 250 gości albo i więcej, 5 zespołów i 10 ciepłych dań, ludzie wolą szybciej, ciszej i bez poprawień do poniedziałku. Chociaż umówmy się, niezależnie od tego, czy wesele będzie małe, czy wielkie, internet i tak zrobi z tego wydarzenie roku. No ale może czasem lepiej zaoszczędzić pieniądze i na przykład wyjechać w podróż życia? Do waszej decyzji. Moda na wesela się zmienia, ale na muzykę nie. I u nas już teraz Bratanki, gdzie ten, który, powie mi, w Radiu SK2.

0: Niezmiennie bardzo dobry numer Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. Teraz powiem wam o pogodzie, bo to jest temat, który wszystkich zawsze interesuje, no i dużo dyskusji jest na ten temat, więc słuchajcie, pogoda postanowiła zrobić nam weekend w takiej wersji all inclusive, tylko niestety bez słońca. Synoptycy ostrzegają przed solidnym załamaniem pogody, ulewami i możliwymi podtopieniami. No, czyli parasol znowu staje się najważniejszym dodatkiem sezonu. Najmocniej ma popadać na południu kraju, więc jeżeli planowaliście grilla, to lepiej zaplanujcie tego grilla, ale może z pieca. I myślę sobie, że nasze auta po takiej ilości deszczu pewnie same będą prosiły o tryb amfibia. A jedyny plus, no to co? Trawa będzie zachwycona, my już trochę mniej, ale są zawsze jakieś plusy.
1: SK2.
0: A my lecimy dalej z muzyką w SK2.

To taki numer idealny, żeby rozpocząć weekend. Cleo i kolory lata w Radiu SK2. No i słuchajcie, teraz będzie trochę mniej o lecie, ale będzie o zakupach, bo potrafią dziś zaskoczyć bardziej niż serialowe zwroty akcji. Człowiek idzie tylko po kilka rzeczy do sklepu, a wraca z jedną malutką siatką, no i zastanawia się, czy to na pewno już wszystko, bo w sklepie zostawił jakieś 200 zł. Ceny znowu poszły w górę, droższy transport, usługi, no i codzienne wydatki. GUS właśnie przekazał dane o inflacji. Czyli podsumowując, kawa na mieście zaczyna być małym luksusem, wizyta u fryzjera brzmi jak plan inwestycyjny. No i co tu zrobić? Na szczęście humor jeszcze mamy w starej cenie, chociaż nie wiadomo jak długo. SK2.

Piątkowy wieczór w pełni, a my powoli zbliżamy się do godziny 22. To był duet Sikorski i Sikorski, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, numer Młodość. A po 22 na początek też duecik bardzo dobry, Wideo i Ania Wyszkoni z numerem Soft. Koniecznie zostańcie z nami, bo będzie bardzo dobrze muzycznie i w 100% po polsku, jak to w SC2. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

0: Wyspa Kielce News.
1: Wiktor Jakmiecik, witam naszych słuchaczy. Dziś w studiu Radia SK razem ze mną Miłosz Malec, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Będziemy rozmawiać o młodzieżowej polityce.
2: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszej audycji. Ja jestem uczniem 3 ELO i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
1: Młodzieżowa Rada Miasta jest powołana na 2-letnią kadencję. Nowa kadencja rozpoczęła się w minionym roku. Jak się okazało, frekwencja na zeszłorocznych wyborach była rekordowa.
2: Tak, nasza kadencja, wybory do 5. kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, bo w tym roku jest 10-lecie powstania, ponieważ powstała ona w 2016 roku, odbyły się 5 grudnia 2025 roku. Natomiast pierwsza inauguracyjna sesja miała miejsce 11 grudnia też zeszłego roku. Może zacznę od frekwencji, ponieważ ona w 5. kadencji była naprawdę rekordowa, ponieważ wyniosła prawie 67%. W wyborach wziął udział bardzo dużo osób, ale w tym roku, w tej kadencji też była, powiedzmy, nagroda za udział w wyborach, ponieważ 3 szkoły ponadpodstawowe, które brały udział właśnie w wyborach, otrzymały 6 tysięcy złotych na realizację młodzieżowego budżetu obywatelskiego, który właśnie już teraz zaczyna działać. Już uczniowie tych 3 szkół mogą składać projekt.
1: Mówisz tutaj o wyborach i właśnie przy tych wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta się zatrzymajmy i powiedzmy sobie, jak wyglądają te wybory?
2: Wybory zaczynają się od tego, że od zarządzenia prezydenta miasta Kielce, który właśnie zarządza te wybory. Każda od tamtego też roku po zmianie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kielce została wprowadzona zmiana, iż okręgi wyborcze są obligatoryjnie tworzone we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Kielce. I wszystkie szkoły właśnie te ponadpodstawowe utworzyły okręgi i mogły też to zrobić inne szkoły ponadpodstawowe, których miasto nie jest organem prowadzącym i też to zrobiły. Mamy też radnych na przykład z TEBU, czy ze szkoły Reja, czy z Werne, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni, że szkoły te właśnie też chciały wziąć udział w tych wyborach. I na każde 300 uczniów w danej szkole przypada jeden mandat do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Następnie chętni uczniowie zgłaszają swoje kandydatury, prowadzą kampanię wyborczą, potem odbywają się wybory, które są oczywiście tajne, równe i powoływana jest komisja wyborcza spośród uczniów szkół, ponieważ wszystko robi młodzież i po prostu osoby są wybierane, potem jest stworzone oczywiście zarządzenie z nowymi radnymi i tak powstaje kolejne kadencje Młodzieżowej Rady Miasta.
1: Czym Młodzieżowa Rada Miasta się zajmuje?
2: Głównym celem statutowym Młodzieżowej Rady Miasta jest głównie aktywizacja młodzieży. My też opiniujemy uchwały Rady Miasta, które dotyczą młodzieży. Jesteśmy też po prostu organem opiniodawczym dla prezydenta, dla Rady Miasta, dla Urzędu Miasta, więc wszystkie rzeczy, które właśnie dotyczą młodych osób, są z nami konsultowane. Tworzymy też działania dla młodych, robimy różne akcje, włączamy się w akcje miejskie, ale też niekoniecznie, bierzemy udział w różnych projektach, w wyjazdach, także naprawdę bardzo dużo się dzieje.
1: A jakie działania, bo mówisz właśnie o działaniach, jakie prowadzi Młodzieżowa Rada Miasta, to powiedzmy sobie może teraz, jakie te działania prowadzone są właśnie w tym roku?
2: Od tej kadencji bardzo mocno włączamy się w tworzenie strategii młodzieżowej miasta Kielce, która jest bardzo obszernym dokumentem. Jesteśmy już na, można powiedzieć, końcowym etapie konsultacji roboczych, za niedługo dokument wyjdzie do konsultacji społecznych. Jest to dokument oparty o 1000 odpowiedzi w ankietach, w których młodzież wskazywała bardzo różne rzeczy, od rynku pracy, przez szkoły, przez miejsca bezpieczne, niebezpieczne dla młodzieży, przez aktywizację. Także objęło to bardzo szeroki zakres działań. Jest to też bardzo ważny strategiczny dokument dla miasta, który właśnie się tworzy. Bierzemy udział w tym. Stworzyliśmy też diagnozę młodzieżową w tamtym roku, która właśnie przyczyniła się też do powstania strategii. Włączamy się w akcję na przykład Magicznego Grudnia, organizowaną przez Urząd Miasta Kielce. Oczywiście jesteśmy bardzo aktywni w działaniach Urban Labu, nagrywamy podcasty w Urban Labie, nasi radni też tam są, biorą udział w projektach. Tworzymy również na przykład gry miejskie, które miały miejsce ostatnio na jarmarku wiosennym. Przyjmujemy gości gości z zagranicy w ramach różnych projektów międzynarodowych, których jest naprawdę sporo i my też przyjmujemy gości, ale my też mamy możliwość pojechania do nich i zobaczenia, jak ta polityka młodzieżowa jest robiona w innych krajach, w innych miastach, w innych częściach Europy, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni. Bierzemy udział w różnych konsultacjach krajowych, na przykład w Sejmie z panią Rzecznik Praw Dziecka w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która też dotykała młodych osób. Także działań jest naprawdę bardzo dużo. Robimy też takie działania, o których może nie słychać, prawda? Stworzyliśmy akcję, którą młodzież bardzo lubi w Kielcach, czyli międzyszkolną pocztę walentynkową, która jest robiona w walentynki i młodzież z różnych szkół w Kielcach ma możliwość przesyłania między szkołami, które oczywiście biorą udział w akcji, kartek walentynkowych, także też takie bardzo miła akcja na święto zakochanych.
1: Wymieniłeś bardzo wiele aktywności, którymi się zajmuje Młodzieżowa Rada Miasta Kielce. To teraz może powiedzmy sobie, jak wygląda ta współpraca miasta właśnie z Radą?
2: Współpraca miasta aktualnie jest wręcz powiem w doskonałej formie z miastem i z Młodzieżową Radą Miasta. Konsultujemy różne rzeczy ze sobą, spotykamy się dosyć często, nasz głos jest wysłuchiwany, nie musimy robić specjalnych spotkań, żeby nas wysłuchiwano, po prostu jesteśmy, że tak powiem, na bieżąco z tym, co się dzieje w sprawach młodych. Współpraca z samorządem jest też bardzo mocno doceniona na arenie międzynarodowej, ponieważ została ona bardzo mocno doceniona i wyszczególniona w aplikacji Miasta Kielce do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029, gdzie właśnie współpraca z samorządem została dodana na bardzo duży plus, ponieważ nie wszędzie tak jest jak u nas, że młodzież jest aż tak wysłuchiwana i rzeczywiste problemy, czy jakieś rzeczy, które młodzież napotyka, są rozwiązywane, wysłuchiwane po pierwsze też. Jesteśmy brani jako partnerzy w rozwoju miasta, nie tylko po prostu głos, który powiedzmy sobie gdzieś tam jest.
1: Czyli możemy powiedzieć, że Młodzieżowa Rada Miasta ma realny wpływ na to, co dzieje się w mieście.
2: Tak, oczywiście, Młodzieżowa Rada ma realny wpływ, ponieważ przez nasze działania czy konsultacje wpływamy na decyzje miasta. Także to jest bardzo duży wpływ. Jesteśmy za to też bardzo wdzięczni, ponieważ to też współpraca z miastem nam to umożliwia, że mamy taki wpływ. Mamy taki wpływ też poprzez Urban Lab, w którym możemy tworzyć różne inicjatywy czy projekty, czy to akcje takie jak Młodzieżowy Budżet Obywatelski, który jest pilotażem w tym roku. Tak jak wcześniej wspomniałem, 6 tysięcy złotych otrzymały 3 szkoły z najwyższym wynikiem w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta frekwencyjnym. I właśnie teraz rusza zgłaszanie projektów. Młodzież w tych szkołach ma szansę pisać te projekty, miała warsztaty z pisania tych projektów, także wie, jak to robić, a potem po prostu realizować te inicjatywy, które stworzą właśnie w tych projektach. I to też jest, daje bardzo duże poczucie sprawczości, ponieważ jak wykazała nasza diagnoza młodzieżowa, bardzo mała część młodzieży w Kielcach, około 2% młodzieży w Kielcach około wykazuje, że ma poczucie wpływu, no a reszta niestety nie ma takiego poczucia. Przez takie akcje właśnie możemy to poczucie budować i tworzyć tą możliwość działania.
1: Jakie Młodzieżowa Rada Miasta ma oczekiwania?
2: No to jest dosyć, nie jest takie łatwe pytanie, oczywiste, ale główne oczekiwania, no to na pewno współpraca z miastem, wysłuchiwanie, no ale nie mogę tego nazwać oczekiwaniami, ponieważ jakby współpracujemy i jesteśmy wysłuchiwani. Co do oczekiwań, może po prostu, żeby było jak najwięcej ciekawych projektów, dużo fajnych akcji i uczestników też tych akcji.
1: I jeszcze na chwilkę tak, zatrzymamy się przy tej Młodzieżowej Radzie Miasta. Wiemy, że w innych miastach ona również funkcjonuje, ale czy ona funkcjonuje podobnie do tej, którą mamy w Kielcach, czy może czymś się różni?
2: To jest, nie jest łatwe pytanie, ponieważ Młodzieżowe Rady Miasta są tworzone przez różne miasta, gminy, powiaty, ponieważ oni mogą to stworzyć, ale oni to czasami tworzą, to tylko zostaje na papierze, prawda? A u nas w Kielcach jest to stworzone, działa, jest wysłuchiwane, działa bardzo prężnie i to też jest bardzo dużym wyróżnieniem, ponieważ na pewno nie wszystkie młodzieżowe rady tak prężnie działają. Jest to zależne od różnych uwarunkowań finansowych czy współpracy z samorządem, więc jest to bardzo ciężkie do ocenienia, ale myślę, że nasza jest jedną z bardziej prężnie działających, choćby poprzez projekty międzynarodowe, których mamy naprawdę dużo. Teraz zaczynamy kolejny projekt Youth Labs, gdzie będziemy gościć młodzież z różnych krajów Europy, między innymi Łotwy, Irlandii, Portugalii czy Włoch. Także takie projekty też są takim możliwością wyróżnienia się na tej arenie, ale też tak jak wspominałem, ta Europejska Stolica Młodzieży, ponieważ Młodzieżowa Rada Miasta też ma swój udział w tym, bo to poprzez jej działania, czy działania Młodzieżowej Rady Miasta razem z Urban Labem, zostaliśmy zakwalifikowani do drugiego etapu tego konkursu. Jesteśmy jednym z 5 krajów Unii Europejskiej, który właśnie ma możliwość aplikowania do kolejnych etapów i oczywiście to robimy.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Geofestiwal jak zawsze zapowiada się wyjątkowo, natomiast przede wszystkim w tym roku dokonaliśmy znaczącej zmiany związanej z terminem, ponieważ w poprzednich latach, czyli przez 4 edycje, Geofestiwal odbywał się we wrześniu, niejako na zakończenie tego sezonu turystycznego, a my postanowiliśmy w tym roku zmienić tą formułę, żeby właśnie Geofestiwal rozpoczynał sezon turystyczny, bo mamy w naszym mieście naprawdę wiele atrakcyjnych miejsc, które warto odwiedzić i chcemy je mocno wypromować i zachęcić osoby spoza naszego miasta do tego, żeby w Kielcach się pojawili. Nawet jeżeli nie będzie to możliwe w tym terminie majowym, bo wtedy będzie odbywał się Geofestiwal, to wierzymy głęboko, że ta wieść rozniesie się bardzo szerokim strumieniem i w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach, czyli w wakacje, duża liczba turystów do naszego miasta przyjedzie, bo Geofestiwal skupia się wokół 3 takich lokalizacji, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale oczywiście nam bardzo na tym zależy, żeby tych turystów było jeszcze więcej. Czyli Kadzielnia, czyli Wiecznia, Centrum Geoedukacji i Ogród Botaniczny to oczywiście są te 3 lokalizacje, w których skupia się Geofestiwal. Mamy wyjątkowe miasto, mamy miasto, w którym znajduje się 5 rezerwatów przyrody i bardzo nam na tym zależy, żeby ten potencjał bardzo mocno wykorzystywać. Formuła nie zmieni się, ponieważ podobnie jak to było chociażby w roku poprzednim, chcemy zaprosić mieszkańców i osoby spoza Kielc do tego, żeby wzięły udział w Geofestiwalu w 2 weekendy. Pierwszy weekend, czyli będzie to przedostatni weekend maja, będzie poświęcony Kadzielni, natomiast ten drugi weekend to tradycyjnie sobota Wiecznia i Centrum Geoedukacji, natomiast w niedzielę spotykamy się rodzinnie w Ogrodzie Botanicznym.
1: Wspomniał już Pan o miejscu i o czasie, w którym odbędzie się Geofestiwal, a teraz powiedzmy sobie, jakie atrakcje będą czekać na odwiedzających.
3: Tych atrakcji będzie bardzo dużo, my nie chcemy jeszcze wszystkich zdradzać, ponieważ to sobie zaplanowaliśmy na najbliższe dni zgodnie z naszym takim harmonogramem działań promocyjnych, natomiast oczywiście formuła będzie dosyć podobna, jeżeli chodzi o kształt całego Geofestiwalu, czyli przede wszystkim Kadzielnia. Wiemy, że to jest miejsce poświęcone przede wszystkim takim działaniom o charakterze mocno sportowym i to chcemy, będziemy chcieli jeszcze mocniej wyeksponować, czyli oprócz Tyrolki, oprócz Via Ferraty, z której będzie można skorzystać, to oczywiście też mocne wykorzystanie potencjału naszego skateparku oraz pump tracku, który znajduje się nieopodal w Parku Baranowskiego, w Parku Baranowskim, więc tutaj zaplanowaliśmy szereg atrakcji, które będą, myślę, że bardzo ukierunkowane dla osoby, które lubią wspinaczkę, które lubią wędrówki górskie, ale także osoby, które lubią jeździć na rowerze, rolkach, czyli przede wszystkim kierujemy te działania do młodszej grupy naszych mieszkańców i turystów i sądzimy, że tutaj będzie naprawdę dużo rzeczy fajnych się działo. Oprócz tego oczywiście pamiętamy o tym, jaki jest charakter funkcjonowania na co dzień Kadzielni, amfiteatru, więc może nie w samym amfiteatrze, ale tuż obok niego planujemy też działania o charakterze kulturalnym, żeby tutaj też zachęcić jeszcze większe grono osób, które może niekoniecznie ma tego bakcyla sportowego do tego, żeby pojawili się na Kadzielni, ale to też działania związane z turystyką, które będą szeroko wykraczały poza charakter samej Kadzielni, czyli oczywiście kolejna 25 organizowana z PTTK i tutaj wiemy, że to zainteresowanie jest już bardzo duże, bo zapisy trwają i wszystkich gorąco do tego zachęcamy, więc Kadzielnia będzie mocno aktywna. Wiecznia, oczywiście kolejny weekend, tu już działania bardziej o charakterze rodzinnym, będziemy dużo przekazywać ciekawostek na temat geologii, na temat tego, jak funkcjonowało nie tylko nasze miasto wiele lat temu i tutaj tych atrakcyjnych warsztatów nie zabraknie. Oczywiście do tego dokładamy też chociażby działania związane z jogą, która też się cieszy bardzo dużą popularnością. No i niedziela, Ogród Botaniczny, czyli zakończenie Geofestiwalu, to już bardzo ukierunkowane na całe rodziny. Zachęcamy do tego, żeby pojawić się z dziećmi, żeby zabrać swoją babcię, swojego dziadka, bo tych atrakcji będzie kulturalno, artystyczno, ale też takich społecznych bardzo dużo. Oczywiście mocno trzymamy kciuki za pogodę, bo to jest najważniejsze, żeby ta pogoda była dobra, natomiast będziemy starali się, podobnie jak w latach poprzednich, wykorzystać cały potencjał i przestrzeń ogrodu botanicznego. Będzie także oczywiście scena, na której będzie się działo wiele dużych, wiele atrakcyjnych wydarzeń, więc ramowo będzie wyglądało to dosyć podobnie, ale zawsze dbamy o to, żeby dokładać kolejne fajne elementy i nie inaczej będzie w tym roku. Natomiast to póki co jest owianą lekką nutką tajemnicy, ale spokojnie będziemy zdradzać te poszczególne tajniki w najbliższych tygodniach, żeby pokazywać, jakie jeszcze niespodzianki przygotowaliśmy dla osób, które będą chciały wziąć udział w GeoFestiwalu.
4: SK Kielce News.
5: To mam takie właśnie pierwsze pytanie. Kiedy jest początek? Kiedy był początek tej sprawy, tych działań właśnie prokuratury związanej ze śmiercią 20-letniego Wiktora?
6: Ta sprawa zaczęła się już w 2021 roku. Mówimy tu o postępowaniu, które pierwotnie prowadzone było w prokuraturze rejonowej Kielce Wschód w Kielcach. To postępowanie zostało zakończone w taki sposób, że decyzję w zakresie doprowadzenia na mowę przez udzielenie pomocy do targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie prokurator rozstrzygnął, wydając postanowienie o umorzeniu postępowania w tym zakresie. Natomiast odrębnie prowadzone było postępowanie w zakresie dotyczącym narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To postanowienie o umorzeniu postępowania w zakresie doprowadzenia do targnięcia się na własne życie zostało przez rodzinę zmarłego pokrzywdzonego zaskarżone. Sąd rejonowy w Kielcach, rozpoznając to zażalenie, uznał, że ta decyzja była co najmniej przedwczesna, że kompleksowo powinna być cała sprawa rozpatrzona w ramach w zasadzie jednego postępowania. Sprawa wróciła do prokuratury, natomiast na tamtym etapie wyłączono prokuraturę rejonową Kielce Wschód w Kielcach od prowadzenia tego postępowania i przekazano sprawę do prokuratury rejonowej w Sandomierzu. Powodem takiego działania prokuratury okręgowej było to, że kieleckie prokuratury korzystały z opinii biegłych zatrudnionych w tym szpitalu kieleckim, którego dotyczyło to postępowanie, czyli tego szpitala, w którym przebywał pacjent przed śmiercią. Natomiast prokuratura rejonowa w Sandomierzu nie korzystała z tych biegów, dlatego obiektywnie rzecz biorąc nie było przesłanek do tego, żeby ta prokuratura nie mogła prowadzić tego postępowania. W toku tego postępowania jeszcze w 2022 roku prokuratura rejonowa w Sandomierzu powołała zespół biegłych lekarzy do oceny zachowania personelu medycznego, bo mówimy tu nie tylko o lekarzach, ale szeroko o personelu medycznym zajmującym się tym pacjentem w trakcie jego pobytu w szpitalu w Kielcach w lipcu 2021 roku. Po 3 latach uzyskaliśmy opinię zespołu biegłych w tym zakresie. W oparciu o ten komplet materiałów dowodowych, na który składają się przede wszystkim zeznania świadków, dokumentacja medyczna, czy na przykład zabezpieczony monitoring, a którego zwieńczeniem jest właśnie opinia zespołu biegłych psychiatrów, prokurator zaczął od lutego bieżącego roku wydawać postanowienie o przedstawieniu zarzutów i łącznie wydał takich postanowień 10, to jest w stosunku do 10 osób. Mówimy w tym przypadku o 6 lekarzach, którzy prowadzili proces leczenia tego pokrzywdzonego, o 3 osobach personelu pielęgniarskiego oraz o zastępcy dyrektora tej placówki służby zdrowia, którego, w zakresie którego obowiązków leżało zabezpieczenie procedur medycznych w taki sposób, aby były one zgodne z przepisami prawa. Wszyscy lekarze usłyszeli zarzut związany z narażeniem pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i wskutek tego nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta. Jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, to 2 z tych osób usłyszały zarzut również narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci tego pacjenta. 3 z tych osób dodatkowo jeszcze oprócz tego zarzutu usłyszała zarzut związany z fałszowaniem dokumentacji medycznej, a ostatnia czynność związana z przedstawieniem zarzutu dotyczyła zastępcy dyrektora tej placówki służby zdrowia, który dodatkowo oprócz tego, że odpowiadał za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślne spowodowanie śmierci, odpowiedzialność tą ponosi dodatkowo jako funkcjonariusz publiczny, no z racji tego, że pełni funkcję kierowniczą w publicznej placówce służby zdrowia. W toku przesłuchania przed prokuratorem wszyscy podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów. i wszyscy skorzystali też z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
5: A jakie są teraz dalsze procedury? Jak to będzie wyglądało? Czy może kolejne osoby są brane pod uwagę, żeby usłyszeć zarzuty, czy na ten moment sprawa jest wyjaśniona?
6: Na chwilę obecną prokurator przystąpi do tak zwanych końcowych czynności śledztwa. Mam tu na myśli to, że prokurator wyznaczy obecnie termin końcowego zaznajomienia się z aktami sprawy dla podejrzanych, bo podejrzani taki wniosek złożyli. I po zaznajomieniu się z aktami sprawy podejrzani i ich obrońcy będą mieli jeszcze 3 dni na zgłaszanie ewentualnych wniosków dowodowych. Jeżeli takie wnioski dowodowe w tym terminie zostaną złożone, to będą musiały być rozpoznane przez prokuratora. W zależności od zakresu tych wniosków i od decyzji prokuratora w przedmiocie tych wniosków, albo postępowanie będzie kończone decyzją merytoryczną, w tym przypadku w formie aktu oskarżenia, albo też materiał dowodowy będzie wymagał uzupełnienia. Będziemy mogli rozstrzygnąć to jednoznacznie w momencie, kiedy ewentualne wnioski dowodowe wpłyną do prokuratury i będą rozstrzygane przez prokuratora.
5: A w jaki sposób lekarze nie dopełnili swoich obowiązków?
6: Mówimy tu przede wszystkim o tym, że proces leczenia pacjenta przebiegał nieprawidłowo, jeżeli chodzi o lekarzy, był niezgodny z procedurami medycznymi, z zasadami wiedzy medycznej. Wnioskujemy to na te okoliczności na podstawie przede wszystkim opinii biegłych, którą pozyskaliśmy do postępowania. Jeżeli chodzi natomiast o personel pielęgniarski, to tutaj te zarzuty dotyczą nienależytego wykonywania obowiązków i zaniechania obowiązków związanych z opieką nad pacjentem, istotnych w krytycznym dla tej sprawy momencie, czyli w momencie, kiedy dochodzi do śmierci pokrzywdzonego. Plus dodatkowo mówimy o sfałszowaniu dokumentacji medycznej w przypadku jednej z tych osób poprzez dokonanie w tej dokumentacji wpisu odnośnie czynności medycznych, które w rzeczywistości nie miały miejsca.
5: Warunki, w których pacjent przebywał, też nie do końca spełniały procedury?
6: Tak, tutaj w tym zakresie zarzut przedstawiono właśnie zastępcy dyrektora szpitala, z którego zakresie obowiązku było dbanie o to, aby procedury medyczne i wyposażenie pomieszczeń, w tym przypadku chodzi o konkretnie to pomieszczenie, w którym przebywał pokrzywdzony, było zgodne z przepisami prawa, a wymóg był w przypadku takiego pacjenta, aby to pomieszczenie, w którym przebywa, uniemożliwiało mu dokonanie samookaleczeń czy spowodowanie samemu sobie obrażeń ciała. To pomieszczenie nie zapewniało takich warunków w ocenie biegłych. Dodatkowo też w przypadku tego pomieszczenia, w którym przebywał ten konkretny pacjent, nie było wymaganego przepisami prawa monitoringu wizyjnego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.
5: Nie wiadomo, dlaczego monitoringu nie było. Było powiedziane, że zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, tak?
6: Musimy rozróżnić dwie okoliczności. Pierwsza to jest taka związana z postępowaniem prowadzonym w prokuraturze rejonowej w Sandomierzu, w którym postawiono zarzuty w tym postępowaniu. Natomiast kwestie braku czy usunięcia monitoringu i utrudniania w ten sposób postępowania prowadzonego w prokuraturze rejonowej w Sandomierzu prowadzi obecnie prokuratora rejonowa Kielce Zachód w Kielcach. To postępowanie prowadzone jest w sprawie. Badamy, dlaczego monitoring nie był przechowywany przez okres jednego roku, tak jak wymagały tego przepisy. Jeżeli prokurator dojdzie do ustaleń, że doszło tutaj do popełnienia przestępstwa, no to będzie to wymagało wskazania osoby, która dopuściła się tego czynu i wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutu. Natomiast jeszcze jest przedwcześnie, żeby o tym przesądzać. Na chwilę obecną prokurator w tym odrębnym postępowaniu kompletuje materiał dowodowy.
1: Wiktor Jakmicik, witam serdecznie naszych słuchaczy. Moim i Państwa gościem jest wokalistka pochodząca z Pińczowa z województwa świętokrzyskiego, Magda Paradziej.
7: Witam serdecznie, cześć.
1: Zacznijmy sobie dość prosto. Jak to się stało w ogóle, że zaczęłaś śpiewać? Skąd ta pasja u Ciebie?
7: Oj, to jakbyśmy się musiały cofnąć do takiej małej dziewczynki, czyli do dzieciństwa. Odkąd pamiętam, zawsze śpiewałam i to w rodzinie się śmieją, że chyba zanim zaczęłam jeszcze mówić, to już śpiewałam. I to była ewolucja od skakanki po dezodorant aż po mikrofon i zostało tak do dziś.
1: No to bardzo fajne wspomnienia.
7: Bardzo fajne.
1: Jak wyglądała Twoja droga do tego etapu, na którym jesteś teraz?
7: Oprócz tego, że długa, kręta, wyboista i pod górkę, to ja jestem po dwóch telewizyjnych programach, więc jakby droga przez talent show, potem też tworzenie swojej muzyki, wcześniej jeszcze dużo coverów, no i teraz się już przekształciłam, powiedzmy, w taką pełnoprawną artystkę, bo tworzę, komponuję, piszę teksty, piszę muzykę i śpiewam.
1: Mówisz, że sama tworzysz muzykę, sama tworzysz teksty. No właśnie, powiedzmy sobie, może skąd ta inspiracja?
7: Oj, chyba z życia codziennego. Sama nie tworzę, bo tworzę też razem z producentem, ale tak, piszę teksty i dużo miałam rzeczy pochowanych w szafie przez długi, długi czas, a teraz to wyciągam już tak publicznie do posłuchania.
1: A jak wyglądały twoje początki kariery?
7: Do którego momentu się musimy, Wiktoria, cofnąć?
1: Może cofnijmy się do momentu, w którym pierwszy raz stanęłaś na scenie.
7: Oj, no to rzeczywiście miałam parę lat, może 3 albo 4, więc jakiś czas temu. Ja zawsze, odkąd pamiętam, to ja zawsze byłam na scenie, właśnie od takiej małej dziewczynki. I tak naprawdę muzyka jest całym moim życiem. Ja jestem też muzyką i moje serce bije też w rytm muzyki.
1: To może jeszcze teraz cofnijmy się do sceny, ale takiej dużej sceny. Może sceny telewizyjnej, kiedy po raz pierwszy tam się pojawiłaś.
7: Czyli mówimy o programie The Voice of Poland, tak?
1: Tak.
7: Tak, no to The Voice of Poland był 10 lat temu, więc kawałek czasu. I to był program, w którym wzięłam udział w drużynie u Marka Piekarczyka i byłam od samego początku po sam koniec, czyli po finał. Przepiękna przygoda telewizyjna. Dużo mnie nauczyła przede wszystkim pracy z kamerą, śpiewania pod presją, bo to jednak szybko się uczymy. I też takiej, myślę, że dyscypliny, bycia na czas i staram się być zawsze też profesjonalna i to mnie na pewno nauczyła praca w telewizji przy programie.
1: A jak wyglądała twoja droga już po wizycie w The Voice of Poland?
7: Oprócz tego, że się na moment obraziłam na muzykę, tak, byłam obrażona, bo ja naprawdę bardzo długo się starałam, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem aktualnie i miałam bardzo dużo odmów po drodze, więc po programie telewizyjnym miałam króciutką przerwę i teraz już sobie wracam. To była też taka przerwa, w której ja śpiewałam, koncertowałam, tylko że było mnie trochę mniej, a teraz jest mnie już dużo i chyba będzie jeszcze więcej.
1: A powiedz mi, jak wygląda twoja praca nad głosem? Jak ćwiczysz ten głos, żeby on brzmiał dobrze?
7: Zanucić? Nie, żartuję. Ale tak, dużo, dużo ćwiczeń wokalnych. Ja też jestem nauczycielem wokalu, jeśli chodzi o pracę z dzieciakami, więc dydaktycznie pracujemy. Właśnie się śmiałam ostatnio, że ja już naprawdę nie dam rady nikogo przyjąć, więc nie robię sobie tu autopromocji u was, więc tak, pracuję, oprócz tego, że na co dzień pracuję z głosem, z dzieciaczkami, to też sama przy okazji dużo ćwiczę z nimi, no i też podczas koncertów i pracy w studio.
1: Niedawno wydała się singiel pod tytułem Prosto w punkt. Może powiedz, jak on powstał i skąd w ogóle inspiracja do napisania tekstu?
7: Oj, ja muszę się przyznać, że to było tak. Miałam zupełnie co innego w planach. Ja już miałam stworzoną piosenkę i miałam tylko nagrać wokal. Jakoś gdzieś tam zaświeciło słońce i mówię, nie, ja chyba muszę coś innego stworzyć. Mój mąż mówi, nie, no zwariowałaś, teraz będziesz zmieniała całe plany, już jesteś umówiona do producenta, już tego nie odwołujesz, okej. Okay. I mówię, nie. I do Artura, no to będą, on jest tutaj też z naszych rejonów świętokrzyskich, więc piszę SMS-a, Artur, ja mam w głowie taką piosenkę, w takim klimacie bym chciała, a on mówi, no to przyjedź w czwartek. I zaczęliśmy pracę nad piosenką i nawet ostatnio się cofnęłam do momentu, w którym my ją tworzyliśmy i mówię, o matko, że to nam się wtedy podobało, a jakby efekt końcowy to jest zupełnie inaczej i no zresztą posłuchacie.
1: Powiedz może jeszcze, jakie masz plany na przyszłość? Muzyczne. Oj, oczywiście.
7: No tylko. Wszystko wokół muzyki. Ja nie mam już planu B, ale może jeszcze tylko cofnę się do tego pytania, Wiktoria, wcześniej, bo piosenka Prosto w punkt to jest piosenka, która jest inspirowana też moim życiem, ale historiami różnych kobiet, które zaprosiłam do swojego teledysku. To są kobiety, które bardzo dużo przeszły w swoim życiu i postawiły w końcu na siebie, postawiły na tą decyzję prosto w punkt i zaczęły siebie widzieć i o siebie troszczyć. I myślę, że każdy z nas zna też smak lęku, strachu, różnych sytuacji życiowych i ta piosenka jest, żeby przede wszystkim podnosić na duchu i pokazać innym, że jesteś super, taki jaki jesteś, nie musisz być ani ponad, ani jesteś idealny, więc jest piosenka naprawdę prosto w punkt i z dużą dozą pozytywu, uśmiechu i wiosny.
1: Wydawałaś już kilka singli, czy planujesz wydanie płyty, a propos tak planów na przyszłość?
7: No właśnie każdy pyta, oczywiście to jest chyba marzenie każdej wokalistki, właśnie od takiej małej dziewczyneczki, takiej małej Madzi, zawsze o tym marzyłam, żeby tak było. Więc tak, to są plany, tylko jeszcze się wstrzymamy, bo ja jestem na etapie budowania tej swojej marki artystycznej, więc ja bym chciała, żeby dużo osób się o mnie dowiedziało, żeby mogło zobaczyć, kim ta Magda jest, co ona robi, co ona śpiewa, jaką muzykę tworzy, żeby potem przychodzić na moje koncerty i żeby później docelowo kupić moją płytę.
1: A gdzie można się zobaczyć w przyszłości i usłyszeć oczywiście?
7: No przede wszystkim serwisy streamingowe, więc zapraszam. YouTube, można zobaczyć też teledysk i tam jest ta niespodzianka w postaci właśnie zaproszonych kobiet do teledysku prosto w punkt. Nie aktorki, normalne, zwykłe, piękne kobiety, każda z nich inna, więc można mnie tam oglądać, no i śledzić moje media społecznościowe, żeby móc być na bieżąco z koncertami i z różnymi wydarzeniami muzycznymi.
1: A gdzie te koncerty w najbliższym czasie będą się odbywać?
7: No to mamy tak, przed sobą Lublin, Zamość. Poczekajcie, bo ja się muszę zastanowić, a najlepiej to do menadżerki zadzwonię podpytać. Ale bardzo często też jestem tu w okolicy, jestem właśnie w Kielcach, czy w Busku Zdroju, czy w Pińczowie, więc krążę też po Świętokrzyskim, bardzo często na Pomorzu. Gdzie ta Magda nie jest?
1: A jak się czujesz na scenie? Mówisz, że koncertujesz nie tylko po Kielcach, nie tylko po naszym województwie, ale również po całej Polsce. Czy sprawia ci to radość? Za granicą, tak. No właśnie. To czy sprawia ci to radość?
7: Ogromną. Ja myślę, że jak przyjdziecie kiedyś na mój koncert i zobaczycie mnie w akcji, to ja tutaj mówię, rozmawiamy z Wiktorią, ja jestem zupełnie inna, a jak już dochodzi muzyka, to moje ciało po prostu to czuje i moje serducho właśnie stuka mocno w rytm tej muzyki. No to jest dla mnie po prostu spełnienie moich marzeń i ja sobie nie wyobrażam żyć inaczej, jak nie być na scenie, więc do tego dążyłam, to sobie postawiłam za cel w moim życiu i czuję ogromne szczęście, że jestem w tym miejscu, w którym jestem.
1: To życzę z całego serca od nas, od naszej redakcji spełnienia właśnie tego marzenia.
7: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Was.
1: Dziękuję.
0: SK Kielce News.
8: Dzisiaj w studiu Radia SK jest dość fotograficznie ze mną przy mikrofonie Aleksandra Lewicka i Katarzyna Karwat, twórczynie nowego studia w Kielcach, ale nie jest to zwykłe studio, ponieważ zdjęcia odbywają się całkowicie, przynajmniej w pierwszej fazie, bez fotografa. Skąd wzięłyście pomysł na takie coś?
9: Wspólnie już tworzymy studio fotograficzne, studio w ruinie. Jest to studio skierowane głównie dla fotografów i dla kontrastu żeśmy otworzyły to drugie studio. Widziałyśmy, że jest kilka takich miejsc już w Polsce, w Kielcach tego nie było, więc stwierdziłyśmy, czemu nie, można to spróbować również tutaj w Kielcach.
10: Z tego, co zaobserwowałam, są takie trzy studia na Polskę, więc dlaczego nie u nas?

0: powodują na pewno dużo pozytywnego optymizmu, który zresztą słychać w waszych głosach. A co wyróżnia wasze studio na tle innych? Jak wygląda wizyta w środku?
1: Na pewno wyróżnia nas to, że zdjęcia są otrzymywane tak szybko. U fotografów zazwyczaj się czeka, myślę, że takie minimum 2 tygodnie, a tutaj są zdjęcia od razu w ten sam dzień. I na pewno plusem jest to, że ludzie czują się tam sobą, no nie stresują się po prostu.
2: Jest to dobra opcja dla osób, które się wstydzą, ponieważ oni sami kierują tą sesją. Swoje pozy i wszystko, jak mają się ustawić, widzą w lustrze, a efekty pojawiają się od razu na ekranie telewizora, więc no tutaj oni sami są prowadzącymi i oni decydują, jaka pozycja będzie dla nich dobra i tak dalej. Myślę, że tutaj w tym kierunku osoby, które właśnie wstydzą się fotografa, może to być taki punkt też zapalny do tego, żeby później kiedyś się wybrać na tą sesję jednak do tego fotografa, bo jednak no, z fotografem wiadomo jest to też inaczej, bo ten fotograf poprowadzi modela, modelkę podczas sesji.
0: Czyli mamy duży tablet, czy tam ekran, mamy też pilocik i zdjęcia wykonujemy samodzielnie.
1: Tak, dokładnie.
0: Bałyście się trochę, że mieszkańcy Kielc mogą nie zrozumieć takiego konceptu?
1: Szczerze, nie brałam nawet tego pod uwagę. Nawet o tym nie myślałam. Myślę, że jest to świetny pomysł. No nie brałyśmy po prostu tego pod uwagę.
2: Otworzyłyśmy i zobaczymy po prostu, jaka będzie reakcja rynku na to. Albo będzie odbiór dobry, albo zły, ale jednak idzie to w tą dobrą stronę.
0: Tak. A co w Kielcach fotografujemy najczęściej? Na podstawie tego też waszego doświadczenia można powiedzieć do dzisiaj.
1: Wszystkiego jest tak po trochu. Sesje dla branży beauty, które teraz tak naprawdę są bardzo potrzebne. Sesje rodzinne, sesje ciążowe i narzeczeńskie, na śluby na przykład.
2: Bardzo popularne też stały się sesje kobiece. Też kobiety coraz częściej przychodzą przed obiektyw właśnie fotografa, żeby sobie upamiętnić to, jak wyglądają. Ja najczęściej mam takie kobiety, które właśnie mają na przykład 40 lat i to ten właśnie taki przełomowy 40 lat to jest dla kobiety, jak ja widzę, że one wtedy rozkwitają na nowo, tak jakby drugie życie dostają, są takie odważniejsze, pewne siebie i myślę, że to też chcą pokazać na zdjęciu.
0: A taka sesja kobieca może pomóc też kobietom, którym tej pewności siebie może brakować.
2: Oczywiście, jak najbardziej, tak. To też widać właśnie po każdej sesji, że w trakcie już ta kobieta nabiera takiej pewności siebie, a potem jeszcze jak otrzymuje zdjęcia i efekty, no to...
1: Jest wow.
0: Czyli możemy powiedzieć, że sesje zdjęciowe cieszą się popularnością wśród Kielczan. Lubimy robić sobie zdjęcia.
2: Tak. I widzimy wzrost, że jednak coraz więcej osób przychodzi do studia. Zwłaszcza bardzo duży taki wyskok widzimy w sesjach świątecznych.
1: Siedzimy od rana do nocy. Też zobaczymy, jak się to odbije w studiu bez fotografa, bo podejrzewam, że to też będzie nowością.
0: Scenografia też będzie się zmieniać, rozumiem, z każdym sezonem.
1: Na świąteczne jest plan, żeby zrobić taką scenkę świąteczną.
0: Według was Kielce są bardziej otwarte na takie kreatywne biznesy niż kiedyś?
1: Ja myślę, że ludzie teraz mają więcej odwagi, żeby iść na swoje, bo kiedyś tak nie było. I teraz bardzo dużo osób, widzę nawet młodych, którzy otwierają swoje salony i nawet widzę, że to są osoby czasami, które kończą 18 lat i od razu idą na swoje, więc to jest duży plus.
0: Poza studiem możemy powiedzieć też o kilku ładnych miejscach w Kielcach. Wy jako profesjonalne fotografki możecie wskazać słuchaczom takie piękne miejsca plenerowe, w których zdjęcia w Kielcach warto zrobić.
1: Ja głównie jestem fotografką studyjną, ale mogłabym polecić katedrę, kadzielnię.
2: Ja ogólnie robię też plenery, więc ja najczęściej jestem właśnie na kadzielni, na wietrzni, tam na Podkarczówce. Tam są piękne widoki, są lasy, parki, ławeczki, schodki, ścieżki i dzika przyroda troszkę, więc fajnie to sobie właśnie, fajnie wychodzi to na zdjęciach.
0: A gdybyście miały w kilku słowach zachęcić Kielczan do skorzystania z waszej oferty i wybrania się do studia bez fotografa po raz pierwszy.
1: Jeżeli chciałabyś się zobaczyć, albo chciałbyś się zobaczyć przed obiektywem, to serdecznie zapraszamy cię do studia bez fotografa. Nas tam nie będzie, więc poczujesz się w pełni komfortowo.
0: Zapraszamy, możemy jeszcze podkreślić, gdzie można was obserwować w social mediach, bo tam już pojawiają się posty pierwszych klientów.
1: Studio bez fotografa Kielce.
0: I dziękuję wam za rozmowę.
1: Dziękujemy.
0: Dziś

0: Dzisiaj w studiu Radia SK zaglądamy troszeczkę do branży beauty. Ze mną w studio Michał Porąbaniec, stylista brwi. Cześć, witamy cię serdecznie.
1: Witam serdecznie również, bardzo miło, że tutaj jestem.
0: Twoja droga do tego, co robisz teraz, była długa?
1: Długa i kręta tak naprawdę, bo zawsze miałem jakieś takie poczucie, że chcę robić coś artystycznego, ale chyba jeszcze nie do końca byłem dojrzały do tej decyzji, co ja tak naprawdę chcę robić. I właśnie dlatego chciałem spełnić marzenia, dlatego wyjechałem do Warszawy, żeby właśnie tam zacząć szkołę wizerunkowej charakteryzacji. No więc takim moją pierwszą zajawką był właśnie makijaż, wizaż, a potem jak wróciłem do Kielc, bo jednak moje marzenia się troszeczkę pozmieniały, no to tutaj jednak przypadkowo trafiłem na szkolnię z brwi, no i to tak się rozrosło teraz do takiej skali, że jednak ten grafik jest dość zapełniony, nie?
0: Obserwując twojego Instagrama widzimy też, że już poszukujesz osób, które mają ci pomóc w twojej pracy. Będą też kolejne usługi w salonie, ale skupmy się przede wszystkim na tym, co ty robisz. Czy Kielczanie lubią robić sobie brwi?
1: Znaczy ja w ogóle uważam, że świadomość ludzi, jeżeli chodzi o takie dbanie o siebie, jest z roku na rok coraz większa. Coraz więcej osób chce o siebie zadbać, coraz więcej osób chce wyglądać fajnie, wyglądać zadbani. I nawet nie to, że kobiety, ale tak samo widzę na przestrzeni lat, że jednak tak samo mężczyźni nawet na samą regulację stylizacji brwi też przychodzą, co uważam, że jest super, bo uważam, że no jednak zadbana brew to jest tak naprawdę cała nasza rama twarzy, więc to robi całą robotę. Można nie mieć makijażu, ale jak jest brew zrobiona, no to to jest już połowa sukcesu.
0: Są jakieś konkretne techniki, które teraz cieszą się największą popularnością?
1: U mnie w salonie chyba najczęściej jest to laminacja i koloryzacja. No też moim takim konikiem, jeżeli chodzi o stylizację brwi, jest rozjaśnienie brwi, co wiem, że dużo osób stresuje, a uważam, że to jest tak cudowny zabieg, bo też często dużo blondynek ma po prostu naturalnie ciemny bardzo włos i ja bardzo nie lubię tego kontrastu, jeżeli chodzi o to. Wiem, że niektórzy po prostu lubią takie efekty, ale ja właśnie staram się przekonać dziewczyny i udaje mi się właśnie przekonywać, że jednak zejście na nawet 2-3 tony mniej, nie chodzi o taki efekt żółtych czy białych brwi, ale nawet doprowadzenie do tego trochę jaśniejszego brązu czy blondu, no wygląda po prostu rewelacyjnie.
0: Oprócz brwi można też z innych usług u ciebie skorzystać, prawda?
1: Tak, no to, że głównie zajmuję się z brwi, no to tak samo zajmuję się makijażem permanentnym, makijażem okolicznościowym, ale już po 10 latach chyba troszeczkę zaczęłam się z tego wypalać. Też rynek kielecki nie uważam, że jest dla mnie stworzony pod kątem makijaży, bo jak ja słyszę make-up no make-up albo jeden kolor na oku, to jest to po prostu dla mnie bardzo nudne, a jednak się bardziej widzę i czuję w takich makijażach artystycznych, kolorowych, gdzie się coś dzieje, jest dużo brokatu, jakichś kryształków, no to jest takie moje top of the top.
0: Zanim zaprosiłam cię na rozmowę, zdecydowałam się odwiedzić twój salon i sprawdzić, jak to wszystko wygląda, no i byłam pod dużym wrażeniem tego, jak operujesz tymi nitkami przy regulacji, jakie to jest wszystko prędkie, no i pytanie bierze się stąd, jak się czujesz jako chyba jedyny mężczyzna w Kielcach, który zajmuje się brwiami?
1: Czuję się super, aczkolwiek wiem, że dużo ludzi to jeszcze trochę szokuje. Taki stereotyp się utarł, że jednak branża beauty to jest branża kobieca. Ale ja zawsze powtarzam jedno. Nie ma bardziej męskiego zawodu, kiedy pracujesz z samymi kobietami. Oczywiście pół żartem, pół serio. Początki były różne, bo dużo dziewczyn przychodzi do mnie z ciekawości. Na zasadzie przyjdę do faceta, bo nie wiem, jak to jest. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że najwięcej fryzjerów to są właśnie faceci, którzy robią przepiękne tak samo włosy. A ja odnalazłem się właśnie w tej stylizacji brwi i stwierdziłem, że to będzie takie coś, co będzie mnie właśnie wyróżniało na tle całego tego miasta, że chcę dodać do tych Kielc trochę tego różu, trochę takiej fajnej energii i czegoś takiego po prostu innego.
0: No właśnie, możesz opowiedzieć też słowo o swoim różowym salonie, bo tam też jest wyjątkowo.
1: Tak, ja zawsze powtarzam, że jest to takie moje różowe królestwo. Dlaczego wybrałem róż? Bo jest to trochę się gryzie tak samo z płcią męską. Dlatego wybrałem kolor różowy, bo wiem, że to jest kolor najbardziej kobiecy. I też chciałem stworzyć miejsce, do którego przyjdą kobiety i będą po prostu czuły się jak w domu, tak kobieco, tak fajnie, inaczej przede wszystkim, nie? Bo mój salon dość różni się od tych takich klasycznych, marmurowych, białych, złotych, srebrnych lokali. Ja też nie chciałem iść w takie schematy, tylko zrobić coś totalnie innego, czego nie ma w Kielcach. I uważam, że mi się dość udało do tego to zrobić. Dlatego tak.
0: W swoich social mediach wspominałeś też kiedyś o o nie do końca łatwej przeszłości. I powiedz mi, czy to wszystko, ten hejt, który cię kiedyś spotkał, to też ukształtowało to, gdzie teraz się znajdujesz?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że to jak... Ja zawsze byłem osobą, która nie chciała iść jakimś schematem. Nie chciała być jak ten taki szary każdy człowiek, tylko jednak chciałem robić coś innego. Troszeczkę zwracać na siebie uwagę. Może nie do końca dobrze mi to wychodziło i może to troszeczkę w pewnym momencie w złą stronę poszło. Jednak dzieciaki w gimnazjum, w liceum, no nie zostawili chwilami suchej nitki na mnie, ale mogę chyba teraz wszystkim osobom podziękować, bo gdyby nie to, też myślę, że nie ukształtowałabym swojej osobowości, charakteru. Oczywiście to było wiele lat pracy i to terapia, i to tak samo praca nad własną głową, żeby dotrzeć do siebie i wiedzieć, jaką ma się wartość, bo niestety dzieciaki czasami bywają straszne, ale nie powstrzymało mnie to przed tym, żeby dalej działać i robić coś innego, coś artystycznego i po prostu być przed tym wszystkim sobą.
0: Czyli warto się wyróżniać.
1: Warto, warto, zdecydowanie. Nie jest to łatwe i trzeba mieć twardy tyłek, ale myślę, że warto.
0: A kto cię najbardziej wspiera w tym, co robisz?
1: Chyba moi najbliżsi. Moja mama, chociaż nie zapomnę jej tego, jak powiedziałem jej na początku, że mamo, ja już nie będę pracowała w gastronomii, ja będę robić brwi i makijaże. I moja mama się na mnie patrzy i tak, no Michał, no okej, no rób sobie te brwi i makijaże, ale ty musisz mieć jeszcze jakąś normalną pracę. Pozdrawiam cię, mamo. To są słowa oczywiste, z których się aktualnie śmiejemy, bo bardzo mnie wspiera, bardzo mi pomaga, bardzo mnie dopinguje, zawsze mnie wspierała w takich różnych właśnie decyzjach, które ja podejmowałem ze sobą sam. Czy to były lepsze, czy to były gorsze, ale jednak chyba moje przyjaciółki, moja mama to jest takie moje największe wsparcie, jeżeli chodzi o całe moje życie.
0: A powiedz mi jeszcze, klientki w twoim salonie i klienci, to jest jakiś przedział wiekowy, czy zdarzają się też osoby starsze, młodsze?
1: O matko, różnie, przeróżnie. Ja mam przedział, ja myślę, że mogę powiedzieć, że 15, oczywiście ze zgodą rodzica, do nawet 70-80 lat, bo miałem tak samo na makijażu permanentnym panią 76 lat, więc ten przedział jest naprawdę bardzo rozstrzelony i uważam, że też trafiam swoimi treściami i osobowością do przeróżnej półki wiekowej.
0: Mhm, na koniec chciałabym jeszcze zapytać o biznes w Kielcach. Czy jego prowadzenie jest łatwe, czy jednak spotykasz swoje trudności na swojej drodze?
1: Ogólnie prowadzenie biznesu to nie należy do najprostszych rzeczy. Ja myślałem, że będę robił tylko brwi, a tu się okazało, że jest o wiele więcej mankamentów, jeżeli chodzi o różne kwestie ZUS-owo, podatkowe i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo, bardzo dużo, więc to nie jest jedno zero-jedynkowe. Czy jest łatwo? Uważam, że jeżeli ma się pomysł na siebie, jeżeli ma się w sobie na tyle samozaparcia i jest się osobą na tyle ambitną, że tak powiem, ja to zawsze powtarzam, że jeżeli zamykają drzwi, no to wchodzę oknem, jeżeli zamykają okna, no to robię podkop. Więc jeżeli ma się na tyle mocny charakter, że chce się dotrzeć i zrobić tą fajną robotę, no to wszystko jest możliwe. No tylko kwestia naprawdę tutaj jest trochę szczęścia, pracy, samozaparcia, no i autentyczności w tym wszystkim.
0: Na koniec możesz jeszcze słuchaczy zaprosić do tego, gdzie można cię obserwować w internecie.
1: Na pewno możecie mnie znaleźć i na Instagramie, i na TikToku. Michał Porąbaniec, tak, to jest moje prawdziwe nazwisko, z czego jestem mega dumny i uważam, że z kiedyś, co było to taką moją piętą Achillesa, bo na pewno sobie możecie zdać sprawę z tego, jak bardzo dużo osób mogło mi przez to przykrzyć. Teraz stało się totalnie moją marką osobistą i z czego jestem mega dumny, więc jeżeli gdzieś wpiszecie Michał Porąbaniec, co i na Instagramie, i na TikToku, na pewno mnie znajdziecie.
0: Dziękuję ci za rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję.

0: promocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.